bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

jesteś tylko sumą swoich suplementów. Żyjesz nudno od weekendu do weekendu. Jak pamiętać o poszukiwaniu piękna? Póki jest w portfelu cash, to nie widzę sensu. Chciałbyś przejąć na weselu cały dance floor. Chciałbyś wiedzieć, jak uwolnić się od stresu. Chciałbyś, żeby życie przejął

0: łezka się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.
1: SK Małopolska.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
2: Pochmurny poranek wita nas w całej Małopolsce i uwaga, bo gdzieniegdzie może padać deszcz. Do południa na pewno popada w stolicy Tatr. Tutaj dużo chłodniej niż wczoraj, tylko 18 stopni i w ogóle w całej Małopolsce temperatura będzie niższa niż wczoraj. Po południu dużo słońca i do 24 kresek.
1: Sponsorem audycji jest właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
3: Dokładnie 6 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, dzień dobry, a na początek Ukraina i zmasowany rosyjski atak na Kijów. W nocy rakiety i drony uderzyły m.in. w budynki mieszkalne. W ogniu stanął hotel w centrum miasta. Pojawiają się doniesienia o kilku zabitych osobach i co najmniej 30 rannych. W związku z atakiem operacje w polskiej przestrzeni powietrznej prowadziło nasze lotnictwo. A gwałtowne burze przetoczyły się przez Polskę. Spore straty wyrządziły w województwie świętokrzyskim, gdzie wiatr zerwał dachy z kilkudziesięciu budynków. W sumie wieczorem strażacy interweniowali w regionie blisko 300 razy. Podobnie na Lubelszczyźnie, w Puławach doszło do powodzi błyskawicznej. Z kolei, jak przekazuje rzecznik strażaków z Białej Podlaskiej, Marek Waszczuk, doszło też do pożarów.
4: Odnotowaliśmy dwa pożary spowodowane iskrzeniem uszkodzonych linii energetycznych. W Rakowiskach doszło natomiast do pożaru budynku, który najprawdopodobniej został wywołany uderzeniem pioruna.
3: A w Lubelskim wieczorem kilka tysięcy odbiorców nie miało prądu. 4 miliardy 700 milionów złotych. Tyle wyniósł koszt programu ceny paliw niżej. Wygasły już przepisy, które obniżały stawkę VAT na niektóre paliwa. Ekspert od rynku paliw Jakub Wiech podkreśla, że zakończenie programu CPN było do przewidzenia.
5: Faktycznie można to odebrać jako taki cios w plecy przed wakacjami, natomiast rząd trochę nie miał wyboru, a kalkulował, że okoliczność międzynarodowa będzie inna, bo spodziewano się, że USA i Iran dogadają się w sprawie Cieśniny Ormus i ceny paliw będą jednak niższe niż są.
3: Tymczasem diesel i benzyna podróżały o

0: około 80 groszy na litrze.
1: Jankes,
2: Kama
1: i Wiktor
3: w Radiu
1: SK.
4: Jest czwartek, jest 6 rano i powiem wam, że tak jakoś tak mnie swędzi, coś takiego bym
5: zrobił. Nie swędzi.
4: Swędzi mnie ta żyłka taka, że coś nielegalnego bym zrobił. No.
6: Nie, możesz cały dzień na przykład nie sprzątać po psie, no.
4: Oj, to by było nielegalne, no, na przykład.
7: Dzień dobry, no tak.
4: A ty możesz, Janki, na przykład dolać sobie do kawy nie swojego mleka, to też będzie nielegalne.
7: Ja to robię codziennie.
6: Zrobiliście ostatnio coś nielegalnego? Nagrajcie wiadomość głosową na eskowym Messengerze.
4: Czekamy. A z tymi psami?
6: No.
4: To trzeba po nich sprzątać, naprawdę?
6: Wiesz co, zacznij sprzątać po sobie, a

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: 8 minut po godzinie 6. Dzień dobry, ale ten program pachnie nielegalnie już od samego początku.
2: Co i zaskakująco ci się podoba.
3: Ja wlałem sobie dwie kawy zamiast jednej, czyli tak trochę...
1: Też nielegalne.
3: Tak troszeczkę też się wpisuje.
1: Ale wiecie, jest coś takiego, że są takie dni, szczególnie imprezowicze o tym wiedzą, że człowiek się budzi i tak coś czuje, żeby zbroił, no.
2: Szponcił. To stąd jest to słowo, szponcić.
3: No i odzywają się nasi słuchacze. Halo, halo, dzień dobry.
4: To ja zjadłem czekoladę studencką. A magisterka już dawno obroniona.
1: A to dla pana. Brawo.
3: Kama, co ty Kama masz? Kama chyba nową formę jakąś, masz nowy samochód?
1: Nie, bo my dzisiaj przecież rozdajemy kampera i...
3: A, to jest
2: to ta... jest kamperowe, tak. Kamperowe, kamperowy kluczyk samochodowy.
3: Do domu, klucz do domu, na kółkach.
2: Tak.
1: Czy ja dobrze łączę fakty, skoro dzisiaj rozdajemy kampera, w zasadzie ma to zrobić Ola Kot.
2: No.
1: A on już tu stoi pod radiem.
2: No.
3: A jest już tutaj, tak?
2: Jest.
3: Ha, mamy kluczyk.
2: Nie, panowie. Nie, ja już wiem, co wam chodzi po głowie, ja już to widzę.
1: Po parkingu chodzi.
2: A umiesz prowadzić taki duży samochód?
3: Ja się nie podejmuję. Wiktor ma prawo jazdy dłużej niż ja.
1: Ale to może w takim razie 664-402-302 albo głosówki na Messengerze.
3: Że co?
1: Mamy zajumać kampera?
3: Chcesz o to, że...
1: Nie, no ale
3: dobrze, zapytajmy.
1: Ale może to się uda.
3: Niech to będzie nasza wyrocznia.
1: No
2: dobra. Ja dzierżę kluczyki w dłoni. Mam bardzo wysokie szpilki, więc nie będę w stanie uciekać przed Wiktorem, jak będzie chciał je zajumać. Ale wydajcie znać, czy powinniśmy... przejechać się kamperem?
3: A czy ja się w trakcie programu, czy po programie?
2: Nie, no teraz.
3: Teraz,
2: no. Błagam cię, no.
3: Dzwońcie, dajcie znać.
1: Poranek przejmuje kampera, tak czy nie?

0: 16 minut po godzinie 6. Kocham takie akcje SK. Podobno ma przejąć o poranku kampera, tak czy nie? Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Leciutko. Bierzcie tego kampera i śmigajcie. To jest naprawdę super jazda. Tata ma kampera, ja jeżdżę autobusem. Nic trudnego. Wsiadać, jechać i się bawić.
0: Namówił. Dobra.
1: Poranne pracowanie.
3: Z nami w studiu pani Jadzia, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: Słuchaj Jadzia, bo jest taka sytuacja. Mamy w studiu kluczyki do kampera.
0: Stoi
3: i
0: na
3: oczywiście
0: dole.
3: Wiktor, bo wiem, przecież kto stoi. Inny. Powiedział,
0: namawia cały czas.
3: Weźmy się karnąć, pójdźmy. Mm-hmm. No i tak zastanawiamy się, powinniśmy trochę na nielegalu go wziąć i się przejechać, czy nie?
1: Na narodowy.
0: Na narodowy na przykład? Jak chcesz, to możemy ciebie nawet do chaty podwieźć zaraz.
1: Dobrze, daj, to ja sama pojadę.
0: O nie, no my chcieliśmy przejąć, i Jadzia przejęła kluczyki. No.
1: To ja was pomożę po Warszawie.
0: Dobra, to może, to zobaczymy, bardzo dobrze. Najpierw przegląd prasy, patrzymy, co się dzieje na świecie, nie tylko.
4: Słuchajcie, Małgorzata Tomaszewska to jest taka prezenterka, która kiedyś była w Telewizji Polskiej, teraz podobno próbuje swoich sił w TVN-ie.
3: Mm-hmm. Było złośliwe, naprawdę niepotrzebnie, no.
4: Wyjaśniła swoich fanów, tak piszą, bo jeden przyczepił się, że uwaga, syn nie miał czerwonego paska na świadectwie. No i śmiali się z pani Małgorzaty Tomaszewskiej z tej okazji w internecie, a ona odpowiada: ja też nigdy nie miałam czerwonego paska. No i zamknęła buzię hejterom.
3: A ty, Jadziu, miałaś?
1: Tak, parę lat temu na teście na COVID.
3: O, to nawet dwa od razu w promocji.
0: To mi się przypomniało, ja też miałem, nawet kilka razy. Bardzo dobrze, patrzymy dalej, przeglądamy dalej prasę.
3: Właściciel hotelu Gołębieski psioczy na Książula, który wcześniej psioczył na hotel.
0: Aha.
3: I twierdzi, że już następnego dnia w tym samym pokoju mieszkała zadowolona rodzina.
4: Bo przypomnijmy, tam afera poszła o to, że w tym apartamencie za 5000 zł za noc, który Książulo sobie wynajął, popsuła się klima i było 30 stopni w środku.
0: No i co tam oni, no?
1: Po takim pobycie zostają same gorące wspomnienia.
4: To prawda.
0: Ale to się zgadza, wylały się na cały internet.
4: Tak jest. Pozdrawiamy was cieplutko.
5: Tak. Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
4: Co z tym kamperem się pytam?
3: No patrzę na naszego eskowego messengera i no nie uwierzysz.
4: No.
3: Wszystkie głosy są na tak.
1: Żebyśmy pojeździli kamperem? Dobrze, to jedziemy.
0: Bo... Dobra, to ja jeszcze idę po wiaderko kawy i myślimy.

0: Radio SK.
1: Siemanko SK. A mi się wydaje, że nie macie takiej psychy, żeby zajumać tego kampera. Zakład? To udowodnijcie to na socjalach. Pozdrawiam.

0: 25 po 6, za chwilę Marcin Procki i newsy. Czajcie, jakby w newsach na jedynce było. Kradziony kamper. Dziennikarze Radia SK przejęli samochód. Jeżdżą w nim po mieście. Uważajcie!
1: No dobrze, czy mamy psychę, czyli mamy psychę, to było bardzo ładne. No zobaczymy, namawiacie,
2: ale
1: namawiacie.
2: Ale podpuszczają coś, no. Po prostu. Ja już widzę, jak wy się gotujecie do tego, no.
0: Sprawdźmy ja dalej w wiadomościach. Brać tego kampera, czy nie brać?
3: Hej, SK, jeżeli przyjedziecie do Poznania tym kamperem, to ja wam pozwalam. I nawet wam dam śniadanko, bo pracuję w sklepie mięsnym. Także zapraszam was tutaj.
4: Jak i Wiktor.
2: Jak zwykle mam być głosem rozsądku?
0: Kraść czy nie kraść? Oto jest pytanie!

0: Reklama. Słońce świeci, wietrzyk wieje.
1: Twoja fura wciąż rdze wieje.
0: Będzie ciepło, czas podróży.
1: Dźwięk z podmaski, klęskę wróży.
0: Nie trać nerwów.
1: Ani lata.
0: Oddaj nam swojego grata.
1: Twój samochód już nie może?
0: Auto złom tęgo Boże pomoże.
1: Kasacja samochodów, skup aut wszystkich typów, złomu, metali kolorowych oraz akumulatorów.
0: Transport gratis.
1: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
0: 18 444 93 01.
1: www.auto-zlom-tegoboże.pl.
2: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin Megapaka 6,90 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego wszystkie keczupy, musztardy i majonezy. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
3: ceny. Dla drogich klientów tanie zakupy w sklepach PSS z połem Nowy Sącz. W promocji w sklepie numer 5
4: pomidor malinowy Polska 4,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,69. Limonka Brazylia 6,99 za kilogram. Ser z Goliszewa Boryna 28,99. Napój izotoniczny Formułów 750 ml 2,69. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99.
3: PSS z połem. Razem na zakupy.
5: Masz warsztat samochodowy lub samochód Ci nie służy? To ekipa z Autony mile Cię obsłuży. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne, specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i więcej. A do tego mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku. Chcesz mieć warsztat wypasiony? No to ruszaj do Autony.
6: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Trwa rekrutacja na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Bezpłatne studia stacjonarne, a także studia niestacjonarne i podyplomowe. 6 wydziałów i ponad 30 ciekawych kierunków na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Sądecka ANS to nowoczesna baza dydaktyczno-naukowa i sportowa, szeroka gama stypendiów oraz możliwość wyjazdów na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Aplikuj na studia już dziś. ans-ns.edu.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
11: Dobre wiadomości dla wszystkich tych, którzy już mieli dość tych upałów. Dziś będzie zdecydowanie chłodniej, maksymalnie do 24-25 stopni. Po południu dużo słońca, a o poranku i przed południem jeszcze przydadzą się parasole w Bochni, Nowym Sączu i Zakopanem. Może padać deszcz.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
12: 6.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam, rośnie liczba ofiar rosyjskiego strzału Kijowa. Lokalne władze informują o 9 ofiarach i ponad 30 rannych. Trwa akcja ratownicza, w tym wyciąganie mieszkańców spod gruzów. Głównie ucierpiały budynki mieszkalne, jeden z bloków runął całkowicie. Z Gdyni prosto na misję NATO. ORP MEWA wyruszył z portu na półroczną misję w ramach sił Sojuszu Północnoatlantyckiego. Polska jednostka będzie odpowiadać za działania przeciwminowe i wspólnie z okrętami państw sojuszniczych zadba o bezpieczeństwo żeglugi na północnych akwenach Europy. Załoga do domu powróci dopiero w grudniu.
13: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju.
14: SK Sport News.
12: Pewna wygrana Stanów Zjednoczonych 2-0 z Bośnią i Hercegowiną i awans do 1/8 finału Mistrzostw Świata. Amerykanie wygrali, mimo że przez ponad pół godziny grali w osłabieniu. We wczorajszych spotkaniach było też blisko dwóch niespodzianek. Senegal 2-0 prowadził z Belgią, ta jednak w ostatnich minutach doprowadziła do wyrównania, a w dogrywce w 125 minucie wystrzeliła na 3-2. W innym spotkaniu Demokratyczna Republika Konga długo prowadziła z Anglią, która nie miała pomysłu, jak z nią wygrać. Harry Kane wziął jednak sprawy w swoje ręce, strzelił 2 gole i dał Anglikom awans.
13: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. Jaworzynakrynicka.pl.
15: Jan, Eska i Wiktor
16: w Radiu Eska.
9: czwartek, czyli za kwadrans piątek. Dzień dobry, witamy, to już drugi dzień lipca.
15: No i z takiego dziwnego poczucia, że coś by człowiek zbroił, pojawił się duży, głupi pomysł. Czy mamy zaraz przejąć kampera, który stoi pod radiem?
16: Dodajmy, że to był pomysł Wiktora.
9: Jakby co to na ciebie będzie?
15: No przecież ja nic nie popsuję.
9: Dobra, dobra.
16: I przerażające jest to, że na pytanie, czy mamy zrobić coś nielegalnego, wszyscy nasi słuchacze powiedzieli tak!
15: No ale mamy to zrobić czy nie? Halo?
17: Ja nie żebym podpuszczał czy coś, ale nie wierzę w to, że weźmiecie kampera i się nim przejedziecie. Pozdrawiam.
18: Zaraz się przekonamy.
19: Zagrajmy.

0: Polska.
1: SK Mało Polska.
2: Siema, siema. Leciutko. Bierzcie tego kampera i śmigajcie. To jest naprawdę super jazda. Tata ma kampera, ja jeżdżę autobusem. Nic trudnego. Wsiadać, jechać i się bawić.

0: To lato, lato dzisiaj, ale dzisiaj już troszkę chłodniej, prawda? Na troszkę chłodniej na zewnątrz. No i będzie czym oddychać. 6:38, tutaj Radio SK.
1: Brać czy nie brać? Oto jest pytanie. Pod radiem stoi kamper, który ma trafić do kogoś, kto zgarnia go w naszej zabawie.
2: Ale my naprawdę nadal nie mamy odpowiedzi na to pytanie, bo mi się wydaje, że odpowiedź jest oczywista.
1: Ja cały czas staram się prowadzić sondę na Messengerze. Zaglądamy tam dalej?
2: No, dawaj.
3: SK, ja bym się nawet nie zastanawiała. Wsiadacie i próbujecie. No przecież trzeba kampera wypróbować, czy osoby, które wygrywają, czy po prostu jest wygodny, czy jest dobry do jazdy.
1: Czy toaleta
3: działa? Tylko kama będzie musiała zdjąć szpilki i wejść do środka i poleżeć.
2: No to jest zadanie godne, że tak powiem, moich umiejętności.
0: Będziemy ciebie wachlować. Będziemy wachlować papierem. Weźmiemy papier.
2: I to był odpowiedni argument, żeby mnie przekonać. Słuchajcie.
0: Robimy to?
2: Zróbmy to.
1: Tak! Jeszcze SK nigdy przyjmuje kampera.
2: Nie prowadziłam programu z kampera.
0: Czy nasz szef to wie?
2: No, a musi się dowiedzieć?
0: No wiem, że słucha radia, no więc... No dobra, on bardziej
2: powiem
0: pośródny.
2: Ci tak. Powiem ci, czego uczę moje dzieci. Mm-hmm. Mianowicie, nie zadawaj pytania, na które nie chcesz znać odpowiedzi. Więc nie pytajmy się naszego szefa, czy możemy wziąć kampera, czy nie. Bo jak powie, że nie, no to będzie kicha. Więc po prostu idziemy i bierzemy.
1: Jeszcze jedna ważna sprawa. Mm-hmm. Pamiętajcie, jak będą się pytać, ta rysa po prawej stronie już była.
4: Jankes. Jankes. I Wiktor.
5: Reklama.
6: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
7: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: To będzie najmocniejsza impreza tego lata. 8 sierpnia 2026. Peak Festival przyjmuje Nowy Sącz. Na jednej scenie Young Leosia, Miu, Kacperczyk, Grupson, Vixen, Zuza Jabłońska. Mocne brzmienia, festiwalowa energia, setki świateł i tysiące ludzi bawiących się razem. Pierwszy festiwal w Nowym Sączu na Stadionie Miejskim przy ulicy Kilińskiego. Peak Festival. Tu tworzą się wspomnienia, które zostają na długo. Zgarnij ekipę i wpadaj. Partnerem wydarzenia jest miasto Nowy Sącz. Bilety na peakfestival.pl.
9: Trwa rekrutacja na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Wybierz uczelnię z 25-letnią tradycją kształcenia, która rozwija potencjał Podhala i kształci specjalistów przyszłości. Oferujemy bezpłatne studia na kierunkach medycznych, ekonomicznych, informatycznych, humanistycznych i wielu innych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Na zgłoszenia czekamy do 17 lipca. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Tradycja, rozwój, przyszłość. Szczegóły na ans-nt.edu.pl.
10: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
11: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
10: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
11: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
12: Nauka to sposób zdobywania i organizowania wiedzy.
13: Kolejna definicja do zapamiętania, tak?
14: I gdzie w tym wszystkim jest fan?
13: Nauka i fan w jednym? Tylko w TEB, liceum i technikum.
14: Tak, bo tutaj teoria występuje zawsze w parze z praktyką.
13: A wiedza łączy się zawsze z wyjątkową przygodą.
14: Tutaj rozkręcamy indywidualne pasje i umiejętności.
13: Nauczyciele z doświadczeniem i wyjątkowe kierunki na przyszłość.
14: Szkoła najlepszych wspomnień i znajomości.
13: Nauka i fan. Zawsze razem.
15: TEB, liceum i technikum. Nowy Sącz, ulica Rynek 16.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Odkryj wyjątkowe apartamenty w samym centrum Krakowa. Po zwiedzaniu miasta zapewnij sobie komfort i relaks w prywatnym apartamencie z jacuzzi na wyłączność. Wyjątkowa lokalizacja oraz wszystkie udogodnienia znajdziesz właśnie tutaj. Dzwoń i rezerwuj. Telefon 788-888-886. www.apartamenty-krakow.eu. Telefon 788-888-886.
18: I po reklamie.
19: SK.

0: Ja nie wierzę, co my robimy. Ja nie wierzę naprawdę, co się dzieje.
1: No dobra, mamy klucz. Jesteśmy już teraz poza studiem Radia SK, ale dobra, najważniejsze po kolei. Najpierw urodziny. Happy birthday to
2: you. Patrycja.
3: SK budzi w urodziny.
2: Patrycja razem z nami. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, cześć.
0: To jest pierwsze w historii Eski urodzinowe łączenie zewnętrzne z kampera. Siedzimy w samochodzie, który za chwilę, mam nadzieję, uda nam się odpalić i przejąć. I z tegoż samochodu dzwonimy do ciebie urodzinowo.
2: A ty gdzie w tym momencie jesteś?
4: Ja jestem w tym momencie w domu, szykuję się na trening, także akurat się dobrze wstrzeliliście.
2: I co dzisiaj będzie robione? Góra czy dół?
4: Ogólny trening taki, także jeszcze nie wiem, okaże
5: Ale
4: się.
5: Ale czy to... Od tego trening, czy trening urodzinowy różni się od treningu nieurodzinowego?
4: Myślę, że nie.
2: Nie, poczekaj, tak? Patrycja, jesteś absolutnie w błędzie, ponieważ na końcu urodzinowego treningu trzeba zjeść tort. I to jest tort, który mnie tuczy.
0: Przede wszystkim w czasie imprezy urodzinowej ćwiczymy nadgarstki, tak zwane podnoszenie. I raz, i dwa. I jeszcze raz. I wuja, dawaj jeszcze raz.
5: Jeszcze jeden i jeszcze raz. Ja to znam. Bardzo dobrze.
2: I ci oczywiście życzymy wszystkiego najlepszego z okazji twoich urodzin. Żeby emocji ci dostarczyć, to mamy dla ciebie i dla paczki twoich przyjaciół bilety do Energylandii.
4: Super, dziękuję wam bardzo.
5: Tam też można ćwiczyć. Kama była dosłownie dwa dni temu. Kama było dobrze.
2: O, powiem ci. Wiesz co, Patrycja, bo jak ty ćwiczysz, to jak na Hiperionie będziesz i się tak dobrze złapiesz, oni w trakcie robią zdjęcia. To powiem ci, że na tym zdjęciu mam taką dorąbaną łapę. U ciebie też na pewno tak będzie.
5: Minę ma też dorąbaną, więc wszystko jest dorąbane.
2: Tak, botoks nie działa tam. To jakoś nie działa.
0: Tak naprawdę to my rozpoczynamy jeszcze nasz rollercoaster emocji. Słuchajcie, jesteśmy w kamperze i zaczynamy szaloną jazdę.
5: Zabieramy kampera, zgarniamy go, porywamy go dosłownie. Dziękujemy, wszystkiego dobrego dla ciebie oczywiście i życzę nam szerokości, dobrze?
4: Dobrze, dziękuję bardzo, życzę wam.

0: Rozpoczęliśmy przepiękny radiowy film drogi.
1: Czy możemy, panowie, słuchajcie, oficjalnie już to zrobić, skoro już jesteśmy w kamperze, który, by the way, jest ekstra. Z tyłu fajne łóżka, tak, prysznic ma swój własny.
2: Prysznic, lodóweczka.
1: Wiktorowi zabroniliśmy korzystać z toalety na wszelki wypadek.
0: Słyszycie, jak on pika? To jest chyba zabezpieczenie antykradzieżowe.
3: To ja zamknę drzwi, a ty spróbuj, zobaczymy, czy odpala za pierwszym razem.
0: W razie
3: czego? Wolnie, dobra, dawaj.
0: 3, 2, 1.
1: Mamy go! Odpalone. Słuchajcie, a co wy na to, gdybyśmy teraz podjechali na przystanek autobusowy i kogoś postanowili podwieźć do pracy?
3: Namawiałaś, namówiłaś.
1: No to chodźcie.
3: To jest fantastyczny
4: pomysł. Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
10: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie

0: Decathlon.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Mamo! Będzie spalony?
7: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
8: Polska mistrzem grilla. Do środy kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
9: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak pomidor malinowy kilogram 3,99. A od piątku masło ekstra z polskiej mleczarni 1,99 zł przy zakupie 3.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
16: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
17: Dziś odpoczniemy od upałów, ale uwaga, przydadzą się parasole. Może padać jeszcze do południa w Zakopanem Bochni oraz w Nowym Sączu. Po południu ładna i słoneczna pogoda, ale już nie tak gorąca jak w ostatnich dniach. Maksymalnie w Małopolsce do 25 stopni i im bliżej weekendu, tym temperatura będzie niższa.
16: Sponsorem audycji jest właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
18: Dokładnie 7, to czas na Eska News. Marcin Procki, zapraszam, a na początek Kijów, gdzie trwa akcja ratunkowa po zmasowanym rosyjskim ostrzale. Według ostatniego komunikatu 9 osób nie żyje, a ponad 50 zostało rannych. Sytuacja w mieście jest dramatyczna. Służby pracują teraz na gruzach w ponad 30 miejscach. Większość ze zniszczonych obiektów to budynki mieszkalne.
19: Dzisiejszy
18: nocny atak, który nastąpił około 2 w nocy, był niezwykle mocny. Nie wiemy jeszcze, co to było. Kiedy wybiegliśmy z mężem z domu, zobaczyliśmy płomienie i zawalił się fragment dachu.
19: To pobaczyli zajmowanie i część zrujnowanego dachu.
18: Opowiadała mieszkanka jednego ze zniszczonych bloków. Rosjanie zaatakowali w tym samym czasie Charków, Zaporoże, Połtawę oraz Dniepr. Sąd utrzymał decyzję o tymczasowym aresztowaniu Zbigniewa Ziobry. Zażalenie obrońców byłego ministra zostało odrzucone. No i z tymi informacjami o poranku reporterski Michał Skolimowski. Michale, co w praktyce oznacza ta decyzja?
20: To otwiera drogę prokuraturze do kolejnych działań w sprawie Zbigniewa Ziobry, między innymi do złożenia wniosku o ekstradycję. Już w połowie maja słyszeliśmy, że dokument jest gotowy, ale śledczy czekali na prawomocną decyzję o tymczasowym aresztowaniu. Sąd będzie mógł też teraz zająć się wnioskiem prokuratury o europejski nakaz aresztowania.
18: A Zbigniew Ziobro jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. W tej chwili przebywa w Stanach Zjednoczonych. A nad morze z problemami ruszył remont kolejnego odcinka autostrady A1. Prace obejmują fragment między węzłami Warlubie i Nowe Marzy na jezdni w kierunku Gdańska.
21: Ruch odbywa się dwoma pasami w kierunku Łodzi i jednym pasem w kierunku Gdańska. Prace na tym odcinku potrwają około 7 tygodni.
18: Mówi nam Anna Kordecka z Gdańska Transport Company. Na remontowanych odcinkach obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę.
22: Jankes,
23: Kama
24: i Wiktor.
25: W Radiu
26: Eska.
0: Nie uwierzycie, ale jedziemy już kampera.
14: To się dzieje, to się dzieje.

0: 8 minut po godzinie 7, ale to już najwyższa pora na to, żeby podwieźć kogoś naszym kamperem. Ciekawa jestem, czy Polacy są odważni i czy w momencie, kiedy podjedziemy na przystanek autobusowy, na który podjeżdżamy, ktoś się zdecyduje.
1: Dzień dobry, Jankes, Kama, Wiktor, czy chcecie, żeby was podwieźć może do pracy? A naprawdę zapraszamy! Kogoś może podwieźć? Nie, tutaj pan?
0: Ja wiem, że to brzmi, jakbyśmy chcieli was porwać, ale nie, naprawdę. Nie.
1: Słuchajcie, ale wszyscy mają zorganizowany transport autobusowy.
0: Na Ursynów? No to chociaż kawałek cię podwieziemy do metra.
1: Nie, dobra. Dobra, słuchajcie, odjeżdżaj, bo autobus zabierze wszystkich. Dobrego dnia! Wzajemnie dziękujemy, ale wszyscy zadowoleni.
0: Tak, a z drugiej strony jestem trochę dumna z kobiet, że jednak nie dały się porwać.
2: Ale to jest bardzo dobry znak, bo jak mama uczyła, nigdy nie rozmawiaj z nieznajomymi.
1: Ej, jedziemy dalej!

0: Proszę. A my dzisiaj w ramach naszej zabawy Eska nakarmi ci pieska dzwonimy do Emilii. Halo, dzień dobry. Halo, halo.
1: Próbujemy nawiązać tak zwaną łączność.
0: O, dzień dobry, Emilia, dzień dobry. Cześć, jak się twoja Maja czuje?
2: Maja bardzo dobrze, właśnie się drapie i myje.
0: Drapie i myje się teraz piesek.
1: A jak ma... A Maja, tak?
0: Maja. I nie
1: Maja.
0: Jest to pszczółka.
1: Dobrze, a czy Maja ma Gucia swojego w domu?
2: Nie, Maja ma Macieja i Blakiego. Dwa kotki. Swoich przyjaciół najlepszych.
0: No, bo to faktycznie trzeba mieć przyjaciół, żeby się dobrze z nimi bawić. A co Maja najbardziej lubi robić? Czym sobie zaskarbiła twoje serduszko?
2: Maja zaskarbiła sobie serduszko tym, że jest kochana, jest naprawdę czuła, jest bardzo mądrym pieskiem. No i ja nie sądziłam, że psy potrafią się uśmiechać, a jak ją braliśmy i ona nam dała łapkę, to się normalnie uśmiechnęła, więc od razu jechała do domu.
3: Słuchajcie, ja jako kierowca tego samochodu, bo to jest program w ruchu, nadajemy z kampera, mam bardzo ważne pytanie. Czy ona lubi jeździć samochodem?
2: Jak była mała, to mieliśmy z tym problem, ale wydaje mi się, że to przez chorobę lokomocyjną, ale w tym momencie Maja jest jedną z większych podróżniczek i po prostu wskakuje do samochodu i jedzie wszędzie.
0: Fantastycznie. To ty na pewno będziesz mogła wskoczyć teraz na stronę internetową dolina-noteci.pl, ponieważ mamy dla ciebie tysiaka do wydania na karmę dla twojej Mai.
2: Dziękujemy. Słyszysz, Maja? Ale będziesz miała jedzonka.
4: Eska nakarmi ci pieska. Sponsorem konkursu Eska nakarmi ci pieska był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
0: A my dalej ruszamy w trasę, podwozimy naszych słuchaczy. Jak się spóźnicie do pracy, to będzie okej, co?
5: Tak, będzie okej.
6: Będzie okej, ja mam tak super kierowniczkę, że nawet nic nie powie. No jak powiem...
7: Pani kierowniczka!
6: Pozdrawiamy panią kierowniczkę, nie?
5: To będzie dobrze.
3: Proszę o powagę, jesteśmy pod ambasadą Izraela.
8: Ojej.

0: tak się właśnie fantastycznie wydarzyło, że pożegnaliśmy już Rafała. Był absolutnie zadowolony z naszej niecodziennej przygody. Fajnie, że się udało. Wiktoria, ciebie podwozimy kawałek dalej. Zadowolona jesteś? Jak ci się jedzie tym kamperem?
1: Bardzo wygodnie, jestem zadowolona. Nie spodziewałam się takiej sytuacji z rana.
0: Jedyna taka podwózka w historii.
2: Ale pani opowiedziałaś, jak to jest u was w domu, albo jak jedziecie samochodem, że ty najczęściej przełączasz na Eskę, tak?
1: Tak, z mamą. Pozdrawiam mamę. Przełączam najczęściej na Eskę. Jestem na Esce od dziecka tak naprawdę. Wychowałam się na tym radiu.
0: Bardzo się cieszymy. No dobrze, a my teraz oddajemy głos Marcinowi Prockiemu, który będzie miał amerykańskie sprawy. My kamperowe, a on amerykańskie.

0: pakuj ekipę i ruszaj gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
1: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
3: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
8: MG Wójcik trwa wielka wyprzedaż i czyszczenie magazynów. To idealna okazja, by kupić nowoczesne bramy aluminiowe, ogrodzenia i balustrady w wyjątkowych cenach. Gwarantujemy najwyższą jakość i ofertę dla klientów indywidualnych, firm oraz deweloperów. Zapraszamy do nowego punktu sprzedaży w Kąśnej Górnej koło Ciężkowic. Salony czynne również w soboty. Sprawdź szczegóły na mgwójcik.pl i skorzystaj z promocji już dziś. MG Wójcik. Kąśna Górna koło Ciężkowic. Producent bram i ogrodzeń.
9: Mieciu, jaka ta kabina prysznicowa z Mrówki za 397 zł jest przestronna?
10: A ten grzejnik dekoracyjny za 679 wygląda świetnie.
9: Dobrze, że wymieniłeś też baterię przy wannie na nową.
10: Specjalnie dla mojej Elżuni. W Mrówce tylko 54,99.
8: Zmieni swoją łazienkę w domowe spa. Mrówka Podrzecze 196. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
11: Jesień brzmi kulturą. Przed nami szósta edycja Sądeckiej Jesieni Kulturalnej w Nowym Sączu. Gwiazdy sceny, wyjątkowe koncerty i spektakle w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego. Już 11 września w piątek zagości zespół Phil. Przyjdź i zaśpiewaj największe hity, które zna cała Polska. Szczegóły i bilety na sondeckajesienkulturalna.pl. Zaprasza prezydent miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel.
12: Lato nie czeka, walizka też nie. T-shirty, spodenki, okulary, sandały, kosmetyki, torby, plecaki i akcesoria. Wszystko, czego potrzebujesz na wakacje, znajdziesz teraz taniej. Centrum Handlowe Europa 2 w Nowym Sączu. Zaprasza na letnie wyprzedaże. Rabaty sięgają nawet 70%, więc to najlepszy moment. Na plażę, na wyjazd, na spacer po mieście, na każdą letnią okazję. Letnie wyprzedaże w Europie 2. Przygotuj się z nami na lato.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
15: Jeszcze nie, a ty?
14: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne lub szkołę branżową.
15: Brzmi fajnie.
14: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
15: Zapisy już ruszyły?
14: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
15: Nowy Sącz, Wąsowiczów 10.
14: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
18: Do południa deszczowo będzie, między innymi w Zakopanem, też niewykluczone, że pokropi jeszcze w Nowym Sączu oraz w Bochni. A po południu za to bardzo ładna i słoneczna pogoda już w całej Małopolsce, ale nie będzie tak gorąca jak w ostatnich dniach, więc odetchniemy maksymalnie do 25 stopni.
17: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
19: Minęła 7.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam, jest zielone światło dla stałej obecności wojsk USA w Polsce, przekazał szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Marcin Przedacz rozmawiał z amerykańskim sekretarzem stanu Marco Rubio. Zasugerował jednak, że wstrzymana rotacja brygady pancernej do naszego kraju nie zostanie przywrócona. Fala ekstremalnych upałów i burz ma właśnie dotrzeć do Stanów Zjednoczonych. Może zakłócić zaplanowane na ten weekend obchody święta niepodległości. Temperatura może tam dochodzić do 46 stopni.
20: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju.
21: SK Sport News.
19: Trzech współgospodarzy w komplecie w 1/8 finału mundialu. Do tego grona dołączyli dziś w nocy Amerykanie, którzy 2-0 wygrali z Bośnią i Hercegowiną. Łatwej przeprawy nie mieli Anglicy, którzy 2-1 wygrali z Demokratyczną Republiką Konga, a Belgowie po dogrywce wyszarpali wygraną z Senegalem 3-2. Kolejne spotkanie Huberta Hurkacza bez straty seta. Polski tenisista wygrał w trzech setach z Sebastianem Hoffnerem i awansował do trzeciej rundy Wimbledonu. Z kolei w turnieju kobiet doszło do sporej niespodzianki. Już w drugiej rundzie odpadła triumfatorka niedawnego Rolanda Garrosa, Mira Andrzejewa, która przegrała z Barborą Krejcikową.
20: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. jaworzynakrynicka.pl.
5: Jaka i Wiktor.
6: Dzień dobry, witamy tutaj Radio SK, tutaj czwartek, za kwadrans piątek.
16: Oficjalnie kamper został przejęty, ten szalony pomysł z 6 rano się ziścił. Słuchajcie, jesteśmy w samochodzie, który porwaliśmy.
22: Ja nie wierzę, że ja się dałam na to namówić. Ja, prymuska, piątkowa uczennica, no.
6: Najwyższa pora, kama, żeby się wyprostowała. Pokażemy ci, jak trzeba żyć.
16: Najwyższa pora na śniadanie, chodźmy, jedźmy coś zjeść.
22: Ale ty stawiasz, prawda?
16: Prawda?

0: cały czas kręcimy się naszym kamperem po ulicach. Staliśmy przed chwilą w korku. Na 7 osób 5 miało włączone eskę. Bardzo dobrze, bardzo ładnie.
1: Statystyki są fantastyczne. Słuchajcie, jedziemy kamperem, jest miło i przyjemnie, podwieźliśmy już słuchaczy do pracy. Natomiast Wiktor, twoja dziewczyna, Ola Kot, jeszcze nie narzeczona, przypominam.
2: Ona ma dzisiaj tego kampera wręczyć komuś, kto go zgarnie.
1: No
2: później.
1: Mamy taką specjalną informację dla ciebie od niej, wyobraź sobie, bo przyszła do radia i...
3: Czy ty, mój drogi Wiktorku, możesz mi wytłumaczyć, gdzie są kluczyki do kampera? Bo właśnie przyszłam do radia i jakoś okazuje się, że ich nie ma. I mam takie podejrzenia, że wy macie z tym coś wspólnego.
1: Najpierw powiedziała Wiktorku, ale potem wy. Ja chciałam powiedzieć, że ja umywam od tego ręce. To wszystko wina Wiktora. Tłumacz się,
0: dlaczego ona
1: się.
0: Dlaczego Ola do ciebie mówi wy?
2: No. Po pierwsze, kluczyki od kampera są w stacyjce. Stacyjka jest przekręcona, a my turlamy się po mieście. Po drugie... Namówił mnie Jankes.
0: No dobra, wy to wy. No dobrze, no jeździmy, kręcimy się. Kamper jest w dobrych rękach, kochana Olu.
1: I nie martw się, zdążymy, mam nadzieję, wrócić do momentu, kiedy trzeba będzie go oddać.
4: A jak nie
1: albo
4: zdążymy,
1: nie,
4: to ty się będziesz tłumaczyła, bo to ty masz go wręczyć, a nie my.
5: Czwarty lipca. Dzień Niepodległości w Stanach. W Barczewie to rocznica nadania praw miejskich. Ale 4 lipca to też dzień hot doga. Nieważne, czy wolisz parówkę, czy kabanosa. Czy dodajesz pikle, czy posypujesz prażoną cebulką. Chcesz świętować? Zgłoś się na sk.pl. I już w sobotę zgarnij 5 stów i smakołyki do twojego hot doga. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Sokołów. Producent stówek. Parówek z szynki. Autopromocja.
6: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Haier, taniej o 700 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3399. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 54 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
8: No ale co, Barbara? Rekin!
7: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199 z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
10: Uff, ale gorąco.
11: Zuziu, gorąco to dopiero będzie. W letniej strefie rozrywki na Gubałówce i Butorowym Wierchu. Przez całe lato czekają na nas plaża z bajecznymi widokami na panoramę Tatr oraz cykl eventów dla całych rodzin. Będą aktywności sportowe, gry rodzinne, płucenie oscypka oraz tańce i zabawy z góralskim animatorem. Więcej na pkl.pl.
12: No to jedziemy koleją na Gubałówkę.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
15: I po reklamie.

0: Pani Shakiro, pani wybaczy, ale w tym momencie to najważniejsza postać, czyli Nosel, będzie wkręcać, a my nie wkręcamy, bo cały czas jedziemy ukradzionym kamperem.
1: Nosel wkręca w Radio SK.
2: Tak, słucham.
3: Klopenstein, Krystyna po tej stronie. Czy ja się dotelefonowałam do pani z rezerwacji u nas w domu działkowca, do pani Małgorzaty?
2: Tak.
3: Kto tam od pani brał tę rezerwację? Bo widzę, tak, umowa jest, przedpłata jest, ale z kim pani podpisywała?
2: Ja z takim panem.
3: A, z Andrzejkiem bodajże. A wie pani co, Andrzej nic nie mówił na temat, proszę pani, wynajęcia krzeseł od nas?
2: Nie.
3: To ja pani powiem. Będziemy wynajmowali te krzesła, w związku z tym ja muszę państwa jakoś ulokować. Tam ile osób na tej 18 u państwa będzie?
2: 24 osoby.
3: Jak ja nie będę miała tych krzeseł, ja dostawię, proszę pani, jeszcze 5 albo 7 stolików. Czy to by załatwiło sprawę?
2: A po co?
3: No, żebyście gdzieś siedzieli.
2: No, ale ja potrzebuję, no, w sumie 3 stoły takie, no.
3: No dobrze, dobrze. Tylko, że jak będą stoły, proszę pani, a ja nie będę miała krzeseł, bo pożyczają ode mnie, to ja dodatkowe jeszcze 3 stoły mogę dać.
2: No, ale przepraszam bardzo, no, ale to jak? No, kurka wodna, to na czym ja będę siedzieć? Przepraszam bardzo.
3: Dlatego dostawiam, proszę pani, te stoły, że jeżeli oprzecie te stoły o na przykład ścianę, to możecie tak półdupkiem siedzieć na tych stołach, a te stoły docelowe to możecie mieć normalnie zastawione i przy nich być.
2: No, ale jak siedzieć na stole i przy drugim takim samym stole wysokościowo jeść? No, no.
3: Dlatego mówię, ja mogę uratować sytuację stołami, jak zabraknie krzeseł.
2: No jak? No bo kurka wodna, no nikt by nie poinformował o tym.
3: No ale proszę pani.
2: Teraz, parę dni wcześniej. No,
3: jeszcze mamy chwilę czasu, ja mogę sprowadzić stoły.
2: No dobra, no nie będą te stoły, ja coś tam wymyślę, nie? No to niech będą te stoły.
3: Tylko prośba jest taka, żeby się za bardzo tych stołów mi nie popsuli, bo to są wielorazowego użytku.
2: O Boże, no nie wierzę, to się nie dzieje. Nie, to
3: nie
2: są
3: rozumiem.
2: Jakieś żarty. Nie, no bo ja całkiem miałam inną wizję, a tu nie, no, no dobra, no co
3: wie
2: mam
3: pani
2: zrobić,
3: co?
2: No?
3: Tak czy siak, i tak się pomieścicie, jak ja wstawię dodatkowe jeszcze stoły z tymi stołami, które, na których będziecie jedli.
2: No nie ma innego wyjścia, no, no chyba że ja coś na szybko dokupię, jakieś kurde, chociaż plastikowe, nie wiem, no.
3: A to może Robert by pani pomógł w tym?
4: Zostałaś wkręcona.
2: Nie wiem,
4: krzesła ci mogę pożyczyć.
2: Zaczelecie.
1: Nosel wkręca w Radiu SK.
5: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.

0: Co wygrali tego kampera? Zaczynamy dopiero po dziewiątej.
1: Tak?
0: Więc

0: stację?
1: Tak, dawaj.
2: Jedziemy na stację, dobrze.
3: Ojejku, aż się zakrztusiłam śliną, bo mi cieknie.
2: Słuchajcie, jedziemy w tym momencie na stację benzynową, zjeść dobre śniadanko.
0: Za chwilę Marcin Procki, a najważniejszy news jest taki dzisiejszego dnia. Ekipa Eski przejęła kampera.
4: Jankes, Jankes i Wiktor.
5: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
6: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski.

0: Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Więcej na sk.pl.
2: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
3: Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
5: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Chorzowie wystąpi gwiazda K-pop, ATEEZ. Przeżyj to spektakularne show. Twórz z nami polską scenę K-popu. Dołącz do strefy wystawców, zaprezentuj swoją markę i dotrzyj do tysięcy zaangażowanych fanów. Szczegóły na kpopexpoze.pl/miasteczko. Sprzedaż biletów już trwa na topilet.pl. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.

0: tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
4: Odpoczywamy dziś od upałów w całej Małopolsce. Może to i dobrze, ale nie zapominajcie o krótkich spodniach i krótkim rękawie, bo dziś po południu będzie nawet ciepło, maksymalnie 25 stopni. Będzie też słonecznie, ale do południa jeszcze przydadzą się parasole. W Nowym Sączu, Bochni i Zakopanem może padać.
3: Sponsorem audycji jest właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
5: Jest ósma, to jest SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Tysiąc osób bez prądu, zalane posesje, zablokowane drogi i kilkadziesiąt uszkodzonych budynków. To krajobraz na Lubelszczyźnie po przejściu burz. Strażacy i energetycy mają pełne ręce roboty. W ostatnich kilkunastu godzinach strażacy wyjeżdżali tam ponad 400 razy. Z powodu burz utrudnienia dotknęły także pasażerów kolei. Z blisko godzinnym opóźnieniem przyjechał do Lublina pociąg ze Szczecina do Chełma. Spotkania w Pałacu Prezydenckim. Karol Nawrocki najpierw rozmawiał z szefem MON-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, a potem z Urszulą Pasławską z PSL-u. Rozmowę śledził reporterski Michał Skolimowski. Michale, wiemy, że pierwsza rozmowa była o polskim stanowisku na szczycie NATO i o bazie USA w Polsce. Drugie spotkanie dotyczyło ustawy o statusie osoby najbliższej.
6: Dokładnie tak. Z naszych informacji wynika, że prezydent tę ustawę zawetuje, ale koalicja rządząca walczy w tej kwestii do końca i do końca liczy na podpis. A Karol Nawrocki, jak relacjonowała Urszula Pasławska z PSL-u, podczas rozmowy nie zdradził, jaką ostatecznie podejmie decyzję.
7: To jest dobra wiadomość. To oznacza, że jeszcze nie zapadła klamka.
6: Ludowcy, którzy przygotowali przepisy razem z Lewicą, podkreślają, że jest to rozwiązanie kompromisowe.
5: Ustawa reguluje m.in. dostęp do informacji medycznej czy kwestie dziedziczenia. Koniec z obowiązkowym realizowaniem recepty w jednym miejscu. Teraz, jeżeli otwarto ją w jednej aptece, leki będzie można wykupić też w innej.
8: Zdarzyło się panu, że musiał pan wracać do tej samej apteki?
9: Zdarzyło. Nie było wystarczającej dużej ilości opakowań, żeby zrealizować całą receptę i trzeba było się cofnąć.
8: A teraz będzie można pójść po prostu do innej.
9: Tak, tak, więc bardzo dobra zmiana.
5: Usłyszał nasz reportera. Resort Zdrowia opublikował mapę placówek dzielących recepty.
10: Jesteśmy, meldujemy się, cały czas kręcimy się po ulicach, jest pięknie!
11: Siedzimy w kamperze i jedziemy, bo trochę go porwaliśmy. Ja się tylko zastanawiam,

0: zgodnie z zasadą ufaj, ale kontroluj. Wiktor, czy Ola ma śledzenie twojego telefonu włączone w swojej apce?
1: Twoja dziewczyna?
2: Ja ją widzę. To znaczy, że ona mnie też?

0: Wiktorku, pamiętasz, jak przed chwilą się pytałam, czy Ola Kot ma włączoną lokalizację i że ty jak ją widzisz, to się zastanawiałeś, czy ona widzi ciebie? Mam dla ciebie niespodziankę.
1: Trochę się czuję jak mama, która przyłapała dziecko.
2: Czego pan w tej chwili słucha? Wykonawca i tytuł.
3: Panie i panowie, jest z nami Ola Kot!
2: Ja naprawdę nie wiem, jak to jest możliwe, że Wiktor myślał, że ja jestem z pierwszej łapanki. Jak on wyłączy lokalizację, to ja go nie namierzę. Chłopie, ja jutro AirTaga ci dałam wczoraj.
1: No tak, no. No co ja mogę powiedzieć? No zabawa jest zabawa, kumpel jest dla mnie kumpel. Jankes mówi, kradniemy kampera, wszystko na niego. To ja mówię, dobra, no to może okej, okay, no dobra. No a jak Jankes będzie ci kazał skoczyć z okna, to skoczysz za nim? Tak!
3: Tak! Bo na dole będzie duży basen. Bardzo
2: dobrze. Ale powiedz mi, w domu też tak jest? Wiktor jest trochę szalony. Ja myślę, że ja mogę na to wszystko przymknąć oko i my możemy dalej być w związku.
1: Jeżeli.
2: Ale musimy razem pojechać wręczyć tego kampera, no bo to jest jednak moje zadanie na dziś.
3: Do naszych słuchaczy rzeczywiście, bo dzisiaj czwartek i po raz kolejny wręczamy kampera na długi, wydłużony weekend.
2: Za chwilę będziemy faktycznie dzwonić i go wręczać, ale muszę ci powiedzieć jedną dobrą rzecz. Mianowicie Wiktor tylko raz przeklnął przez całą trasę i idziemy już od 2 godzin po mieście.
1: I uwaga, i powiedziałem kurczę. A kurczę to jest naprawdę duże przekleństwo.
3: To prawda, było na K, to prawda.
2: Tak, ale całkiem nieźle prowadzi. No to dobrze, to co? My za tydzień wygramy tego kampera. Gdzieś pojedziemy.

0: 8.18 na naszych eskowych zegarach. My już tutaj jesteśmy razem z Olą Kot. Olka, to co? Rozdajmy tego kampera, co?
1: Ale oczywiście,
0: weźmy sprawę w nasze ręce.
1: Czas najwyższy. Ja już od miesiąca nie śpię, tylko myślę o tym momencie, jak będę wręczać tego kampera.
2: Zaprasza jego sponsor. MOL Polska. Eska dowozi kampera.
3: Ale słuchajcie, to chodzi o tego kampera?
1: Tak, tego, którego ukradłeś.
4: Nie, no ale może nie oddawajmy, bo mi jest to nie za dobrze.
3: Czy to jest ten, który ma przerysowany cały prawy bok?
0: Nie. Przestań, nie było
1: to
0: tak.
1: Wypierdziany fotel kierowcy.
3: Równie.
4: Nie powiedziałaś tego.
0: Marta jest razem z nami, dzień dobry.
5: Dzień dobry, cześć.
0: Cześć Martuś, jak się masz?
5: A wszystko dobrze, pracuję zdalnie, jest spokój, cisza. Dzisiaj pogoda trochę, da się odpocząć, także wszystko jest spoko.
0: Słuchaj, my co prawda rano wzięliśmy tego kampera, ale zatankujemy go do pełna i z przyjemnością ci go przywieziemy.
3: Wywietrzymy.
0: Będziesz miała grzane fotele, bo Wiktor tutaj siedzi i grzeje pupką.
4: Halo, mam pytanie do Jankes. Czy ja mogę zostać w tym kamperze, bo mi jest tutaj wygodniej i pojechać z wami na wyprawę weekendową?
5: Możesz, oczywiście.
0: No. Jankes testuje łóżko i w skali od 1 do 10 jak wygodne masz łóżko?
4: 12!
0: A widzisz, Marta. Jankes jest znanym testerem wielu produktów.
4: No tak,
3: ale słuchajcie, nie ma nic za darmo. U nas walutą są dobre argumenty i dobre historie. Dlaczego to właśnie ty powinnaś zgarnąć ten cudowny wózek na cały weekend?
5: A, bo zaczęło się od tego, że namawiamy tutaj męża razem z synem na wypad nad morze, pod namiot. No ale nie za bardzo chciał się zgodzić, więc bo drogo, bo daleko, bo zimno, bo robaki będą. Co? No i próbujemy go namówić, no i jakoś tam nie idzie, no.
0: Słuchaj, to ja mam taką propozycję, będę ciebie próbowała namówić. Męża zostaw i jedź z synem i Jankesem na ten wyjazd.
4: Jestem, bo tak. Dobra, Ola się wyrywa.
1: Dobrze, a jak my przywieziemy tego kampera, jeżeli ci go przywieziemy, to mąż będzie w domu?
5: Postaram się, żeby był.
1: No to ja wtedy mogę z nim porozmawiać.
3: Halo, przepraszam, ja też tu jestem.
1: Ja bez tego, weźmiemy go na
5: poważnie. Ja myślę, że to jest świetny pomysł, żeby Ola z nim porozmawiała właśnie i go to trochę ustawiła.
1: Dokładnie. Zamkniemy się na chwilę w kuchni u was, ja z nim porozmawiam o tych robakach, żeby on nie robił scen. Tak. No gdzie się robaku?
0: Przecież robaki to na haczyk i do wody.
3: Wiecie, ale skoro w jury na samym czele jest Ola Kot, to pytanie do niej. Czy zostałaś przekonana i czy ten kamper właśnie trafia we właściwe ręce?
1: Ja zostałam przekonana, jeszcze męża przekonam.
5: Dzięki bardzo.
3: Mamy to!
0: Jesteśmy na stacji benzynowej, tankujemy go w takim razie do pełna i zmierzamy w waszą stronę. Po godzinie 9 meldujemy się u was pod domem.
5: Dzięki bardzo. A mogę pozdrowić?
3: Dawaj.
5: Ja pozdrawiam moją ukochaną szefową, która niech się szykuje na wniosek urlopowy.
2: Eska dowozi kampera. Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL.

0: 8.26 na eskowych zegarach. Nasza przygoda cały czas trwa.
1: Życie pisze najlepsze scenariusze. To jest film drogi, a my jesteśmy zarówno aktorami, jak i reżyserami.
2: Ale jesteś niesamowity. Pokonałeś tyle kilometrów przez miasto i ani jednego fotoradaru, a wszyscy zadowoleni machają nam. Jest pięknie.
1: Kama powiedziała, że pierwszy raz w życiu widzi, żebym miał tak długi sprzęt. W sensie kampera.
0: No. I co więcej, on nie zaczepia. I Wiktor. A za chwilę Marcin Procki, newsy.

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 48 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak wyprzedaż, to w euro!
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Przed nami 10. edycja Rapsta.

0: składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Pochmurny i deszczowy poranek w wielu miejscach wita nas w Małopolsce, między innymi w Zakopanem może jeszcze padać do południa, ale też pokropi w regionie sądeckim, a po południu zdecydowana poprawa pogody. Już dużo słońca, gdzieś tak od 14-15 aż do wieczora i do 25 stopni.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
4: Minęła 8.30, to jest SK News, Marcin Procki, zapraszam. Kijów przeżył noc grozy, Putin prowadzi podłą wojnę przeciw cywilom, oświadczył dziś szef MSZ Ukrainy, a to po zmasowanym ataku Rosji głównie w ukraińską stolicę. Zginęło co najmniej 9 osób, ponad 50 zostało rannych, cały czas trwa akcja ratownicza. Służby zlikwidowały na Dolnym Śląsku laboratorium mefedronu, przejęto 56 kg narkotyków wartych 3 miliony złotych. W całej sprawie podejrzane są już 22 osoby, a bohater reprezentacji Norwegii Erling Haaland po awansie do 1/8 finału mundialu zrobił sobie prezent w teksańskim stylu. W sklepie w Dallas kupił kapelusz i drogie kowbojskie buty. Norweski napastnik w czasie mistrzostw zdobył już 5 bramek.
5: A my w końcu dojechaliśmy w końcu do kawowego i benzynowego wodopoju. Będzie jedzone i będzie pite.
6: Jaka w takim razie paruwa dla ciebie?
5: Ja jestem normalny, klasyczna.
7: Ja zamówiłem 8 hot dogów.
5: To jest eskap.

0: No i co? No i siedzą, jedzą, tylko tych lulków nie palą, ale są tańce, hulanki, swawola. Jesteśmy w pięknych okolicznościach przyrody stacji MOL. Dzień dobry!
1: Ja mam hot doga, proszę bardzo.
2: A z czym to jest?
1: A z czym pani sobie życzy?
2: To jest chyba mega parówa, co? To chyba twoje!
1: To moja, dobra.
2: Dobra, no a zrób ten dobry testing. Bądź naszym księżulo i zrób testing.
1: Uwaga, próbuję.
3: No. Ojej.
4: Po oczach dobre.
2: Jankes się trochę ślini. Poczekaj, wytrę ci rękawkiem. O, tu. Oj, dziecko się upaprało.
0: Przypomnę, że spotkała nas Ola Kot. Właściwie to złapała nas Olka Kot.
5: Dojechałam klasycznie, a nie spotkałam.
2: Faktycznie, no. Wiktorku, będziesz się tłumaczył, kwiaty. Ja, Ola, nie wiem, czy ty wiesz, ale za każdym razem, jak jest jakaś poważna rozmowa na antenie, to ja się cały czas pytam, kiedy będzie pierścionek dla ciebie.
5: Oj, to są trudne tematy.
2: No, ale pamiętaj, że dzisiaj masz zdecydowanie dobry argument.
5: Jest.
0: Czy zamiast pierścionka może być pizza, brat?
5: Albo mega kiełbasa grillowa?
6: Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: Słońce świeci i wietrzyk wieje.
8: Twoja fura wciąż rdzewieje.
7: Będzie ciepło, czas podróży.
8: Dźwięk spod maski, klęskę wróży.
7: Nie trać nerwów.
8: Ani lata.
7: Oddaj nam swojego grata.
8: Twój samochód już nie może.
7: Auto złom tęgo Boże pomoże.
8: Kasacja samochodów, skup aut wszystkich typów, złomu, metali kolorowych oraz akumulatorów.
7: Transport gratis.
8: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
7: 18 444 93 01.
8: www.auto-zlom-tegoboże.pl.
9: No hej, będą drzwi otwarte w tej szkole, gdzie chodzi syn koleżanki twojej mamy.
10: No to fajnie, tato, ale już wybrałem swoją szkołę.
9: A jaką to szkołę wybrałeś?
10: A taką, gdzie stawia się na praktykę i zdobywanie doświadczenia.
9: No tak, konkretne podejście.
11: To dobra opcja. A co z maturą?
10: Mamo, w szkołach TED mają nauczycieli, którzy przygotowują do niej na najwyższym poziomie.
11: No przecież ta szkoła, o której myślałam.
9: W tym temacie jesteśmy zgodni.
12: Wybierz szkołę najlepszych wspomnień. TED, liceum i technikum. Nowy Sącz, ulica Rynek 16.
13: No nie! Trzecia deska pękła przy docinaniu!
14: Mieciu, odłóż tę piłę, zanim zrobisz sobie krzywdę. Przecież w Mrówce oferują profesjonalny montaż paneli. Tylko 19,99 za metr kwadratowy dla wybranych 12 modeli.
13: Elżoniu, przekonałaś mnie. Jedziemy zamówić ten montaż.
15: Nie walcz z podłogą sam. Wybierz swoje wymarzone panele w Mrówce, a my zajmiemy się resztą. Mrówka Podrzecze 196. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Delikatesy Market Point. Ogórek szklarniowy tylko 99 groszy za kilogram z kartą Market Point. Jaja z wolnego wybiegu 10 sztuk, klasa M, 6,99 za opakowanie przy zakupie 4 opakowań z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki tylko 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
18: I po reklamie.

0: Halo, antena! Proszę nam nie przeszkadzać w jedzeniu śniadania. To nie jest tak, że w pracy się pracuje. W pracy się teraz je śniadanko. Rozsiedliśmy się tutaj na stacji benzynowej i powiem wam, że jest naprawdę smacznie i przyjemnie.
1: No właśnie, Ola wcina... Co ty tam wcinasz?
2: Ja w rapa.
1: Jankes też już kończy generalnie.
3: Ja jestem po hot dogu i teraz jadę z wrapem.
1: Ale w międzyczasie przeczytałam newsa, którego chciałabym wam, panowie i Ola, tobie również opowiedzieć. Mianowicie przenosimy się na chwilę do Meksyku, bo tam w Meksyku jest pewien mężczyzna, bym powiedziała meksykański Batman.
0: On ma na imię Arriba Arriba.
1: I wymierza sprawiedliwość za policję, a wszystkich złoczyńców, których złapie, przykleja taśmą klejącą do słupów.
3: O, no dobrze, nie każdy bohater nosi pelerynę, prawda?
0: To prawda, bo niektórzy, jak słyszymy, chodzą z taśmą.

0: 8.55 na eskowych zegarach. Wiktor, odpalaj tego kampera i jedźmy już do naszej słuchaczki Marty.
1: Nawet adres mam wbity, słuchajcie. Pokazuje nam, że o 9.20 mniej więcej będziemy u celu.
2: Będziemy na miejscu. Jedziemy, wręczamy kampera. Bądźcie z nami, zróbmy to razem.
0: A dzisiaj w prognozach nie ma burz, o czym będzie mówił Marcin Krocki.
3: Autopromocja. Czy w słońcu, czy w ulewie. Czy w ścisku przy barierce.
4: Czy 100 metrów od sceny.
3: Festiwale mają swój wyjazd.

0: czeka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz męskie szorty bawełniane Pitbull, tylko 152 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 179 zł. Jak tak, to Allegro.

0: Producent składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
3: No może

0: Orlen z energią na weekend.
1: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu.
2: Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
3: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.

0: program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
1: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
2: Jeszcze do południa może być deszczowo w Bochni, Nowym Sączu oraz w Zakopanem. Po południu zdecydowana poprawa pogody i zza chmur wyjrzy do nas słońce i będzie też cieplej, choć nie tak upalnie jak w ostatnich dniach. Maksymalnie do 25 stopni. Jutro trochę chłodniej i im bliżej weekendu, tym ta temperatura ma być niższa.
1: Sponsorem audycji jest właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
0: Sponsorem programu był Decathlon.
3: Jest 9:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Poważny wypadek w pobliżu Rawy Mazowieckiej w Łódzkiem. W Gołyniu zderzyły się dwa busy.
4: Pojazdami tymi podróżowało łącznie 11 osób. W wyniku tego zdarzenia 8 osób zostało przetransportowanych do szpitali na dalsze badania oraz diagnostykę.
3: Relacjonuje Agata Krawczyk z policji w Rawie. Na miejscu mundurowi wyjaśniają przyczyny wypadku, a strażacy nadal usuwają skutki burz. Powalone drzewa można spotkać cały czas przy drogach na Lubelszczyźnie. Do podtopień czy zerwanych dachów doszło też w Świętokrzyskiem. Sytuacji w regionie przygląda się reporterski Dawid Bąk.
5: 7 interwencji dotyczyło zerwanych dachów na budynkach mieszkalnych, a 6 na budynkach gospodarczych. Zgłoszenia dotyczyły też ponad 200 połamanych konarów drzew i 10 podtopionych dróg.
6: Strażacy w tym okresie interweniowali w związku z burzami 386 razy w naszym województwie. Najważniejsza informacja to taka, że nie ma osób poszkodowanych.
5: Mówi Marcin Bajur ze Świętokrzyskiej Straży Pożarnej. Strażacy ewakuowali również osoby, które przebywały na obozach harcerskich w regionie.
3: A dziś w prognozach nie ma już burz. Grzecznie już było, mówią nauczyciele i zapowiadają protest. ZNP nie jest zadowolony z proponowanej przez rząd podwyżki na poziomie 3%.
7: Chcemy przypomnieć politykom, że to, co się obiecuje, to, co się deklaruje w kampanii wyborczej, nie może być tylko trzą gadaniną i taką czystą kiełbasą wyborczą.
3: A zaznaczał prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Manifestacja nauczycieli planowana jest 31 sierpnia przed kancelarią premiera.
8: Jan, Kama i Wiktor w Radiu SK.
9: Jeszcze takiego programu nigdy nie prowadziłam. Nadajemy prosto z kampera i wieziemy go do naszej słuchaczki Marty.
10: Piosenkę ułożyłem. Hej ho, kampera się skradło.
11: Bardzo ładnie powiedział kierowca kampera. My z Kamą w drugim rzędzie jedziemy wręczyć kampera na długi weekend dla słuchacza Radia SK.

0: Tutaj SK cały czas nadajemy z naszego wozu transmisyjnego pod tytułem Eskowy Kamper, którym pędzimy, jedziemy do naszej słuchaczki. Jest wygodnie, jest pięknie. Przed chwilą na korku staliśmy, to chwilę sobie poleżałem. Coś pięknego, dom na kółkach, idealny.
1: No właśnie, ale a propos domów, nie wiem, ile kosztuje taki kamper?
2: No dużo albo jeszcze więcej.
0: Nie stać nas. No. Tak.
1: Okazuje się, że za cenę kawalerki w Warszawie można kupić dom z ogrodem w Hiszpanii.
3: To ja bym chciała taki dom z ogrodem w Hiszpanii.
2: Ania Lewandowska też pewnie by chciała dom z ogrodem w Hiszpanii.
4: Tu Ania Lewandowska. Czas na trening. Wysoko kolana. Wciągnij brzuch. Ściągnij łopatki. Obszerna praca ramion.
5: Autopromocja.
6: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
7: Jeśli kojarzycie tego Axwella z Imbrozo, kojarzycie. To dobre newsy są takie, że Bon znów śpiewa u Axwella. Whatever turns you on. Czeka na głosy na SK.pl.
6: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
7: Zapraszam, Michu Sobkowski.
5: Autopromocja.
8: Reklama.
9: O, kolejny szczęściarz rusza kamperem na wakacyjne wojaże. Szosa, bezdroża, przyroda, relaks. A w trasie zrób przystanek na stacji paliw MOL. Wejdź na kupony.molmove.pl, pobierz aplikację MOL Move i odbieraj sezonowe okazje na napoje i przekąski w podróży. I to się nazywa lato pełne okazji na stacjach MOL.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
13: Jeszcze nie, a ty?
14: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne lub szkołę branżową.
13: Brzmi fajnie.
14: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
13: Zapisy już ruszyły?
14: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
13: Nowy Sącz, Wąsowiczów 10.
14: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
15: I po reklamie.

mam taki pomysł, żebyście na koniec sezonu wakacyjnego zebrali całą ekipę, która w tym roku wygrała kampera i zrobili wielką imprezę. Co wy na to?

0: Wow, wow, będziemy mogli już zdecydowanie robić nie sami, bo z naszymi fantastycznymi słuchaczami. Jest dotarcie. MSK do Wozi Kampera. Teraz, Ola, teraz.
1: Tak, tak, ja się po prostu... Ja taka wyrywna dziewczyna jestem.
0: Tak ekscytowana się wcale.
2: No to my, to my, kamperowi łowcy.
1: Jest z nami Marta. I jest też mąż Wojtek, jak już się dowiedzieliście. Nie bardzo Wojtek był przekonany do tego tripu. Wojtek, jak sytuacja wygląda? Bo ja chciałabym z tobą tutaj poważnie porozmawiać.
3: Znaczy, no teraz to już jedziemy zaraz w Polskę. To nie ma o czym rozmawiać, tak?
1: Ale Marta, ty masz bardzo fajnego męża, szybko przekonałam.
4: No widzisz, jak kto to potrafi.
5: Czy ktoś działa w drugą stronę, Wojtku?
3: No nie do końca, nie zawsze, ale często.
5: Jak
3: ale
5: w życiu,
1: inna okazja, do czego mam przekonać teraz twoją żonę?
3: O Boże. Nie wiem, za dużo tego, żeby wymieniać.
1: No dobra, dobra, to potem się tam dzwonimy i załatwimy.
2: Nowa łazienka.
1: No coś takiego, no właśnie.
0: Albo nowy motocykl, no błagam cię.
5: A to może przynajmniej na początku ustalmy trasę. Gdzie pojedziecie w Polskę i czy to jest wasza wspólna decyzja?
1: No właśnie, to ja zacznę od Marty.
4: Najpierw Bory Tucholskie, później do Władysławowa, bo tam jest nasz syn aktualnie z babcią nad morzem. I później ich zgarniamy i kończymy na Mazurach.
1: Wojtek, czy potwierdzasz?
3: Do góry. No. Tak. Jakby chyba nie mam nic do pytania.
1: Tak, to była nasza wspólna decyzja. Powtarzaj za mną.
5: A macie prawo jazdy, czy nie?
3: Tak,
4: a
3: tak.
4: Jest.
1: O, no to w ogóle...
4: I to też jest wspólna decyzja.
1: Swój chłop, jakby to powiedział. Ale wzorowe małżeństwo nam się trafiło.
5: Naszą decyzją było, żeby zatankować go do pełna, więc bak paliwa jest. Również lodóweczka jest uzupełniona. Co prawda Jankes jeden soczek już wypił dzisiaj.
6: No bo byłem bardzo spragniony, tak. Bo ja dużo się najadłem, więc musiałem popić.
5: Ale tak, wszystkie zobaczymy. Inne miejsca w lodówce są zajęte.
3: Zobaczymy.
1: Możemy powiedzieć, że łóżko przetestowane. Powiedział, że w skali od 1 do 10 12. Fotel kierowcy wygodny, Wiktor tak wygrzał, więc wszystko się tutaj zgadza, więc pozwólcie, że oficjalnie przekazujemy wam tego kampera.
2: Brawo!
3: Dziękujemy bardzo, to jest wspaniałego. Pierwszy raz od życia coś takiego wygrałem.
1: No i tym bardziej, że chyba ta pierwsza noc w kamperze to będzie jeszcze bez syna.
7: No tak. Autopromocja.
1: Bo cieszy się na mój widok.
5: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
8: Każdy pies jest wyjątkowy.
9: A jaki jest twój?
10: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
11: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
12: SK. Nakarmić pieska.
13: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
14: Sponsorem konkursu SK Nakarmić i Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
15: Autopromocja.
16: Reklama.
17: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
18: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Delikatesy Market Point. Ogórek szklarniowy tylko 99 groszy za kilogram z kartą Market Point. Jaja z wolnego wybiegu 10 sztuk klasa M 6,99 za opakowanie przy zakupie 4 opakowań z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki tylko 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepów Gdowie.
5: To będzie najmocniejsza impreza tego lata. 8 sierpnia 2026. Peak Festival przyjmuje Nowy Sącz. Na jednej scenie Young Leosia, Miu, Kacperczyk, Grupson, Vixen, Zuza Jabłońska. Mocne brzmienia, festiwalowa energia, setki świateł i tysiące ludzi bawiących się razem. Pierwszy festiwal w Nowym Sączu na Stadionie Miejskim przy ulicy Kilińskiego. Peak Festival. Tu tworzą się wspomnienia, które zostają na długo. Zgarnij ekipę i wpadaj. Partnerem wydarzenia jest miasto Nowy Sącz. Bilety na peakfestival.pl.
17: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Odkryj wyjątkowe apartamenty w samym centrum Krakowa. Po zwiedzaniu miasta zapewnij sobie komfort i relaks w prywatnym apartamencie z jacuzzi na wyłączność.
9: Wyjątkowa lokalizacja oraz wszystkie udogodnienia znajdziesz właśnie tutaj. Dzwoń i rezerwuj. Telefon 788 888 886. www.apartamenty-krakow.eu. Telefon 788 888 886.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
20: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
16: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
21: I po reklamie.

0: No powiem wam, że cieszę się, że jako prymuska, piątkowa uczennica, dziewczyna z czerwonym paskiem, dałam się namówić na to szaleństwo.
1: No udało się, to był pomysł Wiktora. Wiktorku, dziękujemy ci, pięknie było, naprawdę wspaniale. Porwaliśmy kampera, pojeździliśmy po mieście i teraz zostawiamy go naszym słuchaczom. Cudo!
2: No, jak nam nie pójdzie w radiu, to oficjalnie mamy dzisiaj, od dzisiaj, drugi zawód. Jeżeli można to nazwać zawodem, zostaliśmy złodziejami.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
2: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Chorzowie wystąpi gwiazda K-pop, ATEEZ. Przeżyj to spektakularne show. Twórz z nami polską scenę K-popu. Dołącz do strefy wystawców, zaprezentuj swoją markę i dotrzyj do tysięcy zaangażowanych fanów. Szczegóły na kpopexpo.pl / miasteczko. Sprzedaż biletów już trwa na topilet.pl. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
3: Mieciu, ten leżak z Mrówki za 499 zł jest tak wygodny, że zostaję tu do obiadu.
4: Ale rozłożyłem ten bazen za 109 zł. Może jednak wskoczysz, Elżuniu?
3: Później, Mieciu. I pamiętaj, że mamy dziś gości. Dobrze, że kupiliśmy wczoraj ten rozkładany stół.

0: To będzie ostatnia reklama.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Bób 500 gramów, jedynie 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Oraz czereśnie na wagę 12,99 za kilogram. Tak, czereśnie tylko 12,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: I po reklamie. Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
4: Dziś bez wakacyjnej pogody. Czwartek w Polsce będzie pochmurny, lokalnie może padać deszcz. Będzie też chłodniej niż ostatnio. Na termometrach od 14-17 do 22, w Tatrach do 10.
3: Sponsorem programu był Decathlon.
5: Dokładnie 10:00 zaczynamy z Kaniłos. Marcin Procki. Zapraszam. 13 osób nie żyje, ponad 90 jest rannych. Rośnie liczba ofiar po nocnym rosyjskim ataku na Kijów. Według ratowników pod gruzami są jeszcze ludzie, a mieszkańcy mówią, że była to jedna z najtrudniejszych nocy w ostatnich tygodniach.
6: Ja spałam, na mnie posypało szkło.
5: Spałam i nagle posypało się na mnie szkło. Było go tak dużo. Przepraszam za takie szczegóły, ale schowałam się w szafie. No bo leciały na mnie odłamki z każdej strony. Zaczął się palić korytarz w mieszkaniu. Mieszkam na drugim piętrze, a na dole też wszystko płonęło.
6: Toż był w ogonie.
5: Opowiadała jedna z mieszkanek Kijowa. Tej nocy Rosja wystrzeliła w stronę Ukrainy prawie 500 dronów i 74 rakiety. Teraz Niemcy i tragiczny pożar szpitala w Ludwigslust na północy kraju. Zginęły co najmniej dwie osoby, a 34 zostały ranne. Pacjenci byli pospiesznie ewakuowani przed budynek. A to już jutro rano ósmoklasiści poznają wyniki majowych egzaminów.
7: Na luzie?
8: Tak. Do tej szkoły, co chce się dostać, to się dostanę.
9: Totalny spokój, żeby z problemu się dostanę tam, gdzie chcę.
7: Na tyle jesteś
9: tak,
7: pewna, że
9: na
7: dobrze
9: tyle jestem pewna.
7: Napisałaś?
9: Tak, to tyle jestem pewna, że dam radę.
10: Nie ma co się stresować, myślę, że wyniki są dobre.
5: A z absolwentami szkoły podstawowej w Bełchatowie rozmawiał Rafał Różycki. Wyniki będzie można sprawdzić online.
11: Posłuchać eskowych hitów na czasie też można online za pomocą naszej aplikacji. Oczywiście można też klasycznie w radiu, na przykład w samochodzie. Pozdrowienia dla tych wszystkich, którzy w tej chwili dokąd się zmierzają i będą słyszeć nareszcie. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Tak, zaczynamy tę godzinę hitów na czasie na lato. 10:01. Michu Sapkowski, witajcie. Hit.

0: Ależ to jest dawka energii. Bebe Rexha i David Guetta, czyli Sad Girls, wprost z krążka Dirty Blonde od Bebe Rexha. Dostaliśmy go kilkanaście dni temu, tam również znalazł się numer New Religion. Bebe Rexha naprawdę w najwyższej formie. Wcześniej nie kryje, jeden z moich ulubionych numerów przez lata, dzwonek w moim telefonie, Nelly Furtado i Say Right. A tamto to kto robi? Oczywiście, że Timbaland, który pojawi się na Łódź Summer Festival. Ja wiem, że to jest darmowa impreza, jeśli chodzi o wejście, ale jak posłuchacie Eski, no to mam wrażenie, że będziecie mieli szansę, żeby być tam i czuć się naprawdę, naprawdę wyjątkowo, żeby nie powiedzieć magicznie. Benson Boom, Mystical Magical w Radiu Eska już za chwilę, a później Justin Bieber i Nicki Minaj w Esce.
1: Radio Eska. Autopromocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koturem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Haier, taniej o 700 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3399. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 54 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Nauka to sposób zdobywania i organizowania wiedzy.
11: Kolejna definicja do zapamiętania, tak?
12: I gdzie w tym wszystkim jest fan?
11: Nauka i fan w jednym? Tylko w TEB, liceum i technikum.
12: Tak, bo tutaj teoria występuje zawsze w parze z praktyką.
11: A wiedza łączy się zawsze z wyjątkową przygodą.
12: Tutaj rozkręcamy indywidualne pasje i umiejętności.
11: Nauczyciele z doświadczeniem i wyjątkowe kierunki na przyszłość.
12: Szkoła najlepszych wspomnień i znajomości.
11: Nauka i fan. Zawsze razem.
13: TEB, liceum i technikum. Nowy Sącz, ulica Rynek 16.
14: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
15: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu. Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
16: Uff, ale gorąco.
17: Zuziu, gorąco to dopiero będzie. W letniej strefie rozrywki na Gubałówce i Butorowym Wierchu. Przez całe lato czekają na nas plaża z bajecznymi widokami na panoramę Tatr oraz cykl eventów dla całych rodzin. Będą aktywności sportowe, gry rodzinne, płucenie oscypka oraz tańce i zabawy z góralskim animatorem. Więcej na pkl.pl.
18: No to jedziemy kolejem na Gubałówkę.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
21: Może poinformować po prostu.
22: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
23: No w sumie.
24: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
25: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
26: I po reklamie.

0: To tak, żeby jeszcze ugruntować waszą wiedzę i wam przypomnieć. Timbaland, jedna z gwiazd Łódź Summer Festival, który 24, 25 i 26 lipca w Łodzi zupełnie za darmo. Konkretnie Timbaland w sobotę 25. A jak będziecie słuchać Eski, to obiecuję, że będzie fajnie. Jak chcecie się pośmiać, to słuchać warto Eski. Jejku, przypomniało mi się wczorajszy wkręt Nosala, musiałem sobie jeszcze raz odsłuchać. To jest wkręt, który znajdziecie na sk.pl również. Nazywa się Pomiar do kolono i gastroskopii. Nie wiem, czy słyszeliście wczoraj w poranku, ale jeśli nie, to mogę tylko powiedzieć tak, jak to poranek podsumował. No wkręt gruby jak jelito. Możecie zgłosić kogo tylko chcecie do Nosala. Oczywiście na sk.pl i w naszej aplikacji. Za chwilę Joe i End of Beginning, a później wesce Ed Sheeran. Radio
1: SK. Autopromocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
3: Festiwale mają swój wyjątkowy vibe. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
4: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Masz starą pralkę, telewizor, odkurzacz albo lodówkę? Nie trzymaj ich w garażu. Oddaj je do Alumet i zarób. Alumet. Prowadzimy skup zużytego sprzętu AGD. Płacimy gotówką i dbamy o środowisko. Punkty skupu AGD. Nowy Sącz, Grunwaldzka 174 i Kolejowa 1. Oraz Bochnia, Partyzantów 18. Zadzwoń 536 380 380. Szczegóły na www.alumet.biz.pl.
8: Dla drogich klientów tanie zakupy w sklepach PSS z połem Nowy Sącz. W promocji w sklepie numer 5.
9: Pomidor malinowy Polska 4,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,69. Limonka Brazylia 6,99 za kilogram. Ser z Goliszewa Boryna 28,99. Napój izotoniczny Formułów 750 ml 2,69. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99.
8: PSS z połem. Razem na zakupy.
10: Bez pracy nie ma kołaczy. Bez narzędzi nikt się nie rozpędzi. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i wiele innych. Zapewniamy też mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku.
11: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Parownica do ubrań Silvercrest 30 zł taniej, tylko 59 zł. Najniższa cena z 30 dni 89 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
13: Jeszcze nie, a ty?
14: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne lub szkołę branżową.
13: Brzmi fajnie.
14: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
13: Zapisy już ruszyły?
14: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
13: Nowy Sącz, Wąsowiczów 10.
14: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
15: Słońce świeci i wietrzyk wieje.
16: Twoja fura wciąż rdzewieje.
15: Będzie ciepło, czas podróży.
16: Dźwięk spod maski, klęskę wróży.
15: Nie trać nerwów.
16: Ani lata.
15: Oddaj nam swojego grata.
16: Twój samochód już nie może.
15: Auto złom tęgo Boże pomoże.
16: Kasacja samochodów, skup aut wszystkich typów, złomu, metali kolorowych oraz akumulatorów.
15: Transport gratis.
16: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
15: 18-444-9301.
16: www.auto-zlom-tegoboże.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Delikatesy Market Point. Kiełbasa podwawelska Nikpol już za 11,99 za kilogram z kartą Market Point. Arbuz złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Masło ekstra 200 gramów Mońki 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
19: I po reklamie.

Bledka. Tańcz w Radiu SK tuż przed godziną 11. Obiecuję, że po 11 hitów na czasie na lato nie zabraknie na sam początek z wysokiego C, a raczej S, jak Swedish House Mafia. Wait So Long West. Już za chwilę.

0: Reklama.
1: Trwa rekrutacja na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Wybierz uczelnię z 25-letnią tradycją kształcenia, która rozwija potencjał Podhala i kształci specjalistów przyszłości. Oferujemy bezpłatne studia na kierunkach medycznych, ekonomicznych, informatycznych, humanistycznych i wielu innych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Na zgłoszenia czekamy do 17 lipca. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Tradycja, rozwój, przyszłość. Szczegóły na ans-nt.edu.pl.
2: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
3: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
2: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
3: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
4: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz. Farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: MG Wójcik trwa wielka wyprzedaż i czyszczenie magazynów. To idealna okazja, by kupić nowoczesne bramy aluminiowe, ogrodzenia i balustrady w wyjątkowych cenach. Gwarantujemy najwyższą jakość i ofertę dla klientów indywidualnych, firm oraz deweloperów. Zapraszamy do nowego punktu sprzedaży w Kąśnej Górnej koło Ciężkowic. Salon czynny również w soboty. Sprawdź szczegóły na mgwójcik.pl i skorzystaj z promocji już dziś. MG Wójcik. Kąśna Górna koło Ciężkowic. Producent bram i ogrodzeń.
6: Elżuniu, zadanie wykonane. Nowy regał z mrówki za 69,99. Skręcony.
7: Idealnie w porę mieciu, bo mój nowy sokownik za 79,99 właśnie kończy produkcję soku.
6: A ta nowa zastawa?
7: Też z mrówki. Mają duży wybór talerzy. Już od 3 zł za sztukę.
5: Mrówka. Wszystko dla twojego domu w najlepszych cenach. Mrówka pod rzecze 196. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Lato nie czeka, walizka też nie. T-shirty, spodenki, okulary, sandały, kosmetyki, torby, plecaki i akcesoria. Wszystko, czego potrzebujesz na wakacje, znajdziesz teraz taniej. Centrum Handlowe Europa 2 w Nowym Sączu. Zaprasza na letnie wyprzedaże. Rabaty sięgają nawet 70%, więc to najlepszy moment. Na plażę, na wyjazd, na spacer po mieście, na każdą letnią okazję. Letnie wyprzedaże w Europie 2. Przygotuj się z nami na lato.
10: I po reklamie.
11: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
12: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
13: Pochmurno, lokalnie deszczowo i chłodniej niż w ostatnich dniach. Tak dziś będzie w Małopolsce na termometrach od 14-17 do 22, w Tatrach do 10. Więcej pogodnego nieba w drugiej części dnia.
12: Sponsorem audycji jest właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
11: Sponsorem programu był Decathlon.
14: Sponsorem programu jest właściciel kolei gondolowej na Jaworzynę Krynicką.

0: Przez pierwszych 5 dni wstęp jest darmowy. I muzyczne przypomnienie, w Gdyni wystartował Quest Open Air Festival. Dzisiaj dzień drugi, na scenie pojawi się m.in. Calvin Harris.
1: Sponsorem programu jest właściciel kolei gondolowej na Jaworzynę Krynicką z parkiem linowym Kraina Rysia na szczycie. jaworzynakrynicka.pl.
2: Na zegarach 11 to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Bez wypowiedzenia z winy pracownika i ze skutkiem natychmiastowym. Szpital Południowy w Warszawie rozwiązał umowę o pracę z koordynatorem prosektorium. To po doniesieniach portalu Zero. Kierujący prosektorium miał promować firmę pogrzebową swojej wspólniczki, publikować zdjęcia ciał w mediach społecznościowych, a prosektorium miało być też wynajmowane jako plan filmowy. Służby cały czas w akcji po przejściu burz. Wichura m.in. w Świętokrzyskiem zrywała linie energetyczne i zrywała z budynków dachy.
3: Bardzo się bałam tej błyskawicy podtopienia, tam widziałam przez okno.
4: Taką śliwkę miałem dużą, dwie roznogi, zakręciło ją tak, obaliło, ale nikomu krzywdy, nic nie, dachu żadnego nigdzie rzuciło, wszystko było w porządku.
2: No, opowiadają mieszkańcy Starachowic, teraz Katowice i duży pożar kamienicy przy ulicy Chopina w centrum miasta. To pustostan, ale konieczna była ewakuacja, mówi Jakub Tondos, rzecznik katowickich strażaków.
5: Ze względu bezpieczeństwa ewakuowano mieszkańców sąsiednich kamienic, działania strażaków nadal trwają.
2: A w związku z akcją strażaków są utrudnienia w centrum Katowic. A przed igą Świątek mecz drugiej rundy Wimbledonu. Rywalką polskiej tenisistki będzie dziś Karolina Pliszkowa. Świątek jeszcze nigdy z nią nie przegrała. Ich mecz zaplanowano o 14:30. Z kolei Kamil Majchrzak w drugim swoim spotkaniu zmierzy się z Zacharym Swajdą. Będzie to ich pierwszy pojedynek, który zacznie się nie wcześniej niż o 13:00.
0: Iga jeszcze nigdy z nią nie przegrała i niech tak zostanie. WhatsApp, słuchajcie, szykuje sporą zmianę, opowiem w tej godzinie. Grając oczywiście hity na czasie. Będzie Coldplay, będzie, uwaga, Dr. Dre. Coś od Dawida Podsiadły również się przydarzy. Od Dawida tyle, że Getty razem z Rihanną również. A na początek tej godziny Swedish House Mafia, bo tak obiecałem, 11:00, 1:30 w ST grają. Michu, witajcie.

0: klasyka, która wciąż brzmi świetnie. Dr. Dre, Still Dre na antenie Radio SK. Mówiłem, że opowiem o pewnego rodzaju rewolucji w jednym z częściej używanych komunikatorów w WhatsAppie. Co mnie do tej pory w nim denerwowało? To, żeby z kimś być w kontakcie, czy na jakiejś grupie na przykład, to trzeba było wypruć się ze swojego numeru telefonu. A to jednak dość osobista rzecz. Prawda, już nie mówię, że połączona chociażby z bankowością elektroniczną i tak dalej. Nie tylko mi to przeszkadzało, bo WhatsApp doszedł do wniosku, że to może nie być dobry pomysł z tymi telefonami i właśnie zaczął operację przechodzenia na niki, pseudonimy, generalnie nazwy użytkownika. To jeszcze nie działa, ale co ważne, już można sobie zarezerwować swoją nazwę, wchodzi się w ustawienia, konto i nazwę użytkownika i tam się wybiera. I warto być pierwszym, żeby sobie zarezerwować, prawda? Więc żeby się nie okazało, że zostanie mi tylko nick Michu2137 na przykład, to ja już sobie zarezerwowałem ze swojej instagramowe michu.sapkowski. A skoro ja już to zrobiłem, to właśnie dlatego się dzielę z tym newsikiem właśnie z wami, bo mi już tego mojego nika nie zabierzecie. Ha, ha, ha. Nie dziękujcie. Albo zresztą jak ktoś chce, to może podziękować. Dawid Podsiadło, Wesce za moment i sezon, później Felix Jen i Jasmine Thompson.
1: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
1: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
3: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
8: Delikatesy Market Point. Ogórek szklarniowy tylko 99 groszy za kilogram z kartą Market Point. Jaja z wolnego wybiegu 10 sztuk klasa M 6,99 za opakowanie przy zakupie 4 opakowań z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki tylko 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
9: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No sam zobacz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
12: Przed nami 10. edycja Rapsta

0: Śląsku. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz, cena przed obniżką 6,99. A teraz złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: I po reklamie.

0: o tańcu? Bardzo proszę, to się dobrze składa. Oscar Sims i co noc w weekend. Od tego weekendu, moi drodzy, mamy dla was SK Live Remix. Nasz projekt, wiemy, że wam się spodobał, jeśli chodzi o piątki, dlatego teraz będzie i w piątki od godziny 20 i w soboty, raczej od nocy w sobotę na niedzielę od północy. Więc jeśli macie ochotę na porządne imprezkowanie wakacyjne, to koniecznie z Eską w piątki i w soboty, a nasz stream SK Live Remix oczywiście do waszej pełnej dyspozycji w aplikacji Radia SK 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. SK Live Remix ten weekend i kolejne wakacyjne na pewno i w piątki i w sobotę na antenie Radia SK. DJ Snake i Justin Bieber za chwilę, później Sombry 12 to 12.
1: Promocja. Bo cieszy się na mój widok.
2: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
3: Każdy pies jest wyjątkowy. A jaki jest twój?
4: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
3: I zgarnij 1000 złotych na smaczki.
4: SK. Nakarmi ci pieska.
3: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: Sponsorem konkursu SK Nakarmi ci pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: To będzie najmocniejsza impreza tego lata. 8 sierpnia 2026. Peak Festival przyjmuje Nowy Sącz. Na jednej scenie
10: Jangleosia, Miu, Kacperczyk, Grupson, Vixen, Zuza Jabłońska.
9: Mocne brzmienia, festiwalowa energia, setki świateł i tysiące ludzi bawiących się razem. Pierwszy festiwal w Nowym Sączu na Stadionie Miejskim przy ulicy Kilińskiego. Peak Festival. Tu tworzą się wspomnienia, które zostają na długo. Zgarnij ekipę i wpadaj. Partnerem wydarzenia jest miasto Nowy Sącz. Bilety na peakfestival.pl.
11: Odkryj wyjątkowe apartamenty w samym centrum Krakowa. Po zwiedzaniu miasta zapewnij sobie komfort i relaks w prywatnym apartamencie z jacuzzi na wyłączność. Wyjątkowa lokalizacja oraz wszystkie udogodnienia znajdziesz właśnie tutaj. Dzwoń i rezerwuj. Telefon 788-888-886. www.apartamenty-krakow.eu. Telefon 788-888-886.
12: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Balea Men, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Alumet. Profesjonalny skup katalizatorów ceramicznych, metalowych, filtrów cząstek stałych, monolitu. Rzetelna wycena, uczciwa klasyfikacja i najlepsze ceny na południu Polski. Bez pośredników. Płacimy gotówką lub natychmiastowym przelewem. Dla dostawców hurtowych zapewniamy tablety z aktualnym cennikiem. Przyjedź. Nowy Sącz, Grunwaldzka 174. Kraków, Nadbrzezie 7. Bochnia, Partyzantów 18. Bielsko-Biała, Korczaka 34. Sprawdź pozostałe lokalizacje na www.alumet.biz.pl. Zadzwoń 536 809 809.
15: I po reklamie.

Ten numer, słuchajcie, miał ukazać się w 2015 albo w 2016 roku, ale wtedy to się nie udało. A gdyby wtedy został wydany i nie zostałby hitem, a teraz tak się jednak stało, wszystko ma swój czas. Warto było czekać na ten hit. Repeat It to Martin Garrix i Ed Sheeran w Radiu SK przedpołudniowo. Popołudniowo wesce, hity na czasie, na lato, na początek, coś od Sea, szanowni państwo.

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 48 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak wyprzedaż, to w euro!
3: Delikatesy Market Point. Kiełbasa podwawelska Nikpol już za 11,99 za kilogram z kartą Market Point. Arbus złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Masło ekstra 200 gramów Mońki 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
4: Mieciu, jaka ta kabina prysznicowa z Mrówki za 397 zł jest przestronna?
5: A ten grzejnik dekoracyjny za 679 wygląda świetnie.
4: Dobrze, że wymieniłeś też baterię przy wannie na nową.
5: Specjalnie dla mojej Elżuni. W Mrówce tylko 54,99.
6: Zmień swoją łazienkę w domowe spa. Mrówka Podrzecze 196. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
7: Jesień brzmi kulturą. Przed nami szósta edycja Sądeckiej Jesieni Kulturalnej w Nowym Sączu. Gwiazdy sceny, wyjątkowe koncerty i spektakle w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego. Już 4 września wyjątkowy koncert otwarcia. Ania Karwan, Sławek Uniatowski, Marcin Wyrostek oraz orkiestra Sinfonia Karpatia. Szczegóły i bilety na sondeckajesienkulturalna.pl. Zaprasza prezydent miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie. Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
12: Czwartek mało wakacyjny, dziś w Małopolsce dużo chmur, do tego może padać deszcz. Będzie też chłodniej niż ostatnio. Na termometrach od 14-17 do 22, w Tatrach do 10. Więcej przejaśnień po południu.
11: Sponsorem programu był Decathlon.
13: Zbliża się południe. Paulina Horbatowska, to jest SK News.

0: Marcin Kierwiński, który jest szefem struktur KO w Warszawie, pytany o wezwanie Adriana Zandberga z partii Razem do dymisji, odpowiada:
1: nie zamierzam podawać się do dymisji na wezwanie jakiejkolwiek przystawki pisowskiej.
0: Przypomnijmy, aferę rozpoczęły doniesienia o byłym już koordynatorze SOR-u w Szpitalu Południowym, który w ubiegłym roku zarobił ponad milion złotych, a w placówce politycy KO mieli korzystać ze specjalnej ścieżki VIP. Zatrzymani za szpiegostwo, ABW zatrzymały dwie osoby podejrzane o współpracę z białoruskim wywiadem. To 19-letni Białorusin i 44-letni Polak. Według śledczych na terenie Polski wykonywali zadania zlecone przez białoruskie KGB.
2: Mężczyźni opłacani przez białoruski wywiad brali udział w organizowanych w Warszawie przez mniejszość białoruską wydarzeniach, na których nagrywali uczestników, robili im filmy. Zebrane materiały przekazywane były za wschodnią granicę.
0: Mówi Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Białorusin trafił do aresztu na 3 miesiące, Polak został objęty dozorem policyjnym i stracił paszport. S17 na trasie Lublin-Warszawa znowu przejezdna. Kierowcy mogą już korzystać z odcinka trasy między Lublinem a Warszawą. Na wysokości miejscowości Żerć naprawiono uszkodzoną nawierzchnię. W weekend zamknięto jezdnię w kierunku stolicy.
3: Ale szkoda tego Senegalu, co? Ile razy już to dzisiaj słyszeliście? No, zobaczymy, co tam się działo na mundialu i zapowiemy, co dziać się będzie dzisiaj. Zapowiadam, że będzie Marisa i Odkochaj na przykład. Będzie Kungs, będzie Gibbs i Kukon, a na początek Sia, Unstoppable. Michu Sopkowski, witajcie. 12:02 na zegarach.

0: Katy Perry i Snoop Dogg na antenie Radio SK. California Girls. Czy Kalifornia żyje mundialem? No mecze się odbywają w Los Angeles, ale czy żyje tego nie wiem. Senegal na pewno żył mundialem i pewnie dzisiaj nadal żyje. No jak można? No to jest tak smutne. No do 86 minuty prowadzić z Belgią 2-0 i przegrać po dogrywce 2-3. Ach, jaki smuteczek. No ale to było meczycho, naprawdę. To jedno z tych spotkań, dla których warto zarywać noc. I stało się to nie kryje moim udziałem. Moim hołdem w stronę Senegalu jest teraz kilka kompletnie, no może nie, że bezużytecznych, ale mocno bezużytecznych z naszego punktu widzenia informacji. Stolicę Senegalu wiele osób zna. Niekoniecznie nawet wiedząc, że to właśnie stolica Senegalu, bo to Dakar, słynny z rajdów. Kiedyś Paryż-Dakar, teraz tylko Dakar. Co ciekawe, już od lat rajd tam nie gości, ale nazwa pozostała. Niekoniecznie, jak się okazuje, to piłkarze są najbardziej popularnymi sportowcami w Senegalu. Według niektórych źródeł prawdziwymi gwiazdami są zapaśnicy. Lamp to taka specyficzna senegalska odmiana zapasów. Ponoć można też używać pięści. No i jakże ważna, acz kompletnie niepotrzebna wiadomość w waszą stronę. Senegal jest jednym z największych na świecie producentów orzeszków ziemnych. To był mój hołd w stronę Senegalu. Czekam na kolejne fajne mecze, jeśli chodzi o mundial. Za chwilę Kungs i Galaxy, później Gibbs i Kukon Wesce. Radio
1: SK. Reklama.
2: Słońce świeci, wietrzyk wieje.
3: Twoja fura wciąż rdze wieje.
2: Będzie ciepło, czas podróży.
3: Dźwięk spod maski, klęskę wróży.
2: Nie trać nerwów.
3: Ani lata.
2: Oddaj nam swojego grata.
3: Twój samochód już nie może.
2: Auto złom tęgo Boże pomoże.
3: Kasacja samochodów, skup aut wszystkich typów, złomu, metali kolorowych oraz akumulatorów.
2: Transport gratis.
3: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
2: 18 444 93 01.
3: www.auto-zlom-tegoboże.pl.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
9: No hej, będą drzwi otwarte w tej szkole, gdzie chodzi syn koleżanki twojej mamy.
10: No to fajnie, tato, ale już wybrałem swoją szkołę.
9: A jaką to szkołę wybrałeś?
10: A taką, gdzie stawia się na praktykę i zdobywanie doświadczenia.
9: No tak, konkretne podejście.
11: To dobra opcja. A co z maturą?
10: Mamo, w szkołach TEB mają nauczycieli, którzy przygotowują do niej na najwyższym poziomie.
11: To przecież ta szkoła, o której myślałam.
9: W tym temacie jesteśmy zgodni.
12: Wybierz szkołę najlepszych wspomnień. TEB Liceum i Technikum. Nowy Sącz, ulica Rynek 16.
13: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
14: Jeszcze nie, a ty?
13: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne lub szkołę branżową.
14: Brzmi fajnie.
13: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
14: Zapisy już ruszyły?
13: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
14: Nowy Sącz, Wąsowiczów 10.
13: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Uff, ale gorąco.
17: Zuziu, gorąco to dopiero będzie. W letniej strefie rozrywki na Gubałówce i Butorowym Wierchu. Przez całe lato czekają na nas plaża z bajecznymi widokami na panoramę Tatr oraz cykl eventów dla całych rodzin. Będą aktywności sportowe, gry rodzinne, płucenie oscypka oraz tańce i zabawy z góralskim animatorem. Więcej na pkl.pl.
18: No to jedziemy kolejem na Gubałówkę.
19: I po reklamie.

0: A paty, ten numer mnóstwo z was usłyszało po raz pierwszy właśnie na antenie Radia SK, bo...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce!
0: Dokładnie tak. Francuski DJ i producent Urzel, przez kilka lat było o nim raczej cicho, ale jak już jest, to ma hit za hitem, możemy śmiało powiedzieć. Moving to the Sun, znacie z gorącej 20 Radia SK, to ostatnie miejsce 13, a teraz czas na świeżynkę. Urzel i French Montana, czyli Shine, gramy.

0: kilkanaście dni temu obchodziła swoje 41 urodziny. Lana Del Rey, wszystkiego dobrego, no. Jak najmniej powodów do smutku. Summertime Sadness w Radiu SK, w hitach na czasie po 12. Za chwilę Kuba i Kuba, a później Tiesto i spółka.
1: Autopromocja.
2: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
3: czy 100 metrów od sceny.
4: Festiwale mają swój wyjazd.

0: czeka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
10: Ach, to niska cena.
11: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
13: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
15: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
16: Bierzemy.
14: Buen provecho.
16: A to co?
15: No, owoce, ale morza.
17: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
18: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
19: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
20: No ale co, Barbara? Rekin!
19: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
21: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
22: Media Expert, taniej masz.
23: To będzie ostatnia reklama. Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
24: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
23: A już od czwartku olej Beskidzki Bielmar litr 4,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A płyny do płukania Cocolino kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
25: I po reklamie.

0: Mam nadzieję, że cały dzień wam tak płynie, jak ten numer po antenie Radia SK. Shinzai, Fire przed godziną 13. Po godzinie 13 z głośników, ze słuchawek popłyną kolejne hity na czasie na lato i będzie Terry Swims na sam początek, a później Kygo i Selena Gomez.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti, organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego www.giacomo.pl.

0: Reklama.
1: Czas na weekend? Czas na Auchan!
2: I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's. Wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat. Wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: To będzie ostatnia reklama.

0: sklepu Biedronka. I po reklamie. Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym. Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
1: Dziś bez wakacyjnej pogody. Czwartek w Polsce będzie pochmurny, lokalnie może padać deszcz. Będzie też chłodniej niż ostatnio. Na termometrach od 14-17 do 22, w Tatrach do 10.
0: Sponsorem audycji jest właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze. Sponsorem programu był Decathlon. Sponsorem programu jest właściciel basenów termalnych Termabania.
2: Codziennie Eskan namierza dla Was najlepsze wakacyjne wydarzenia. Łukasz Zduńczyk, witajcie. I to już dzisiaj. Startuje wielkie święto polskiego rapu. Jedno jest pewne, Płock szybko nie zaśnie. Czas na Polish Hip Hop Festival. Dzisiaj na scenie pojawi się m.in. Weimar, Żabson czy Kukon. Bramy otwierają się o godzinie 16. Jutro na scenie m.in. Tede, Jank, Leosia, Guzior czy Sokół. Eska będzie się tam bawiła razem z Wami. Polecam też zaglądać na eskowego Instagrama. A już niedługo Łódź zamieni się w jedno wielkie festiwalowe miasto. Zbliża się Łódź Summer Festival. Zagrają tam światowe gwiazdy i to za darmo. Na tej imprezie pojawi się m.in. Sean Paul, Timbaland czy Bastille, a więc będzie okazja usłyszeć wiele hitów zawsze na czasie. Z polskich artystów zagra m.in. Mata, Dawid Kwiatkowski, Zalia czy BDS. Łódź Summer Festival potrwa od 24 do 26 lipca.
0: Sponsorem programu jest właściciel Termy Bania w Białce Tatrzańskiej z letnią strefą wodnych atrakcji. Termabania.pl.
3: Zbliża się 13. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Uwaga kierowcy, po wypadku zablokowana jest krajowa 20 między Węgorzynem a Drawskiem Pomorskim. Nie żyje kierowca samochodu, który w Wolicznie zjechał z drogi i wjechał do jeziora Czaple Duże. Trwa wyciąganie pojazdu z wody, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze około godziny. Już ponad 9 godzin trwa akcja ratownicza w Kijowie. Według najnowszych informacji zginęło 18 osób, około 90 zostało rannych.

0: Mecz Kamila Majchrzaka. W drugiej rundzie turnieju przeciwnikiem Polaka będzie Amerykanin Zachary Swajda. Jeszcze dziś na kortach w Londynie swój mecz drugiej rundy rozegra także Iga Świątek, a spotkanie polskiej tenisistki z Czeszką Karoliną Pliszkową zaplanowano na 14:30.
1: Dajecie, nasi drodzy tenisiści, dajecie. Będziemy dawać znać oczywiście, jak tam idzie im na trawie Wimbledonu. No i daje znać, że będzie Juste, Jack Staley-John, czyli Turn the Lights Off w tej godzinie mrozu, miliony monet. Przypomnę ten numer. No i Bausa z Magnetic też się pojawi. Teraz Teddy Swims. 13:15 na zegarach. W SC już grają. Michu Sobkowski, witajcie.

0: Baosa, Magnetic na antenie Radia SK. Przypomnę, bo oni byli w naszym projekcie SK Live Remix już, że od tego weekendu SK Live Remix w piątek od godziny 20 i w nocy z soboty na niedzielę od północy. Tak, jeszcze więcej idiomowego, tanecznego grania specjalnie dla was. Zmieniam temat. Miałem przypuszczenia do tej pory, ale teraz mam już pewność. Nie zostawiam niczego w studiu, bo może zniknąć. Tak jak dzisiaj zniknęły kluczyki od kampera. Nasza porankowa ekipa znalazła te kluczyki i co? No i postanowili się karnąć kamperem. Tak, dokładnie, podczas programu. Co zresztą możecie zobaczyć na naszym Instagramie. Najbardziej mi się podobało pytanie do Wiktora. Wiktor, czy potrafisz prowadzić kampera?
1: Nie.
0: No i pojechał. I przy okazji, tak jak patrzę, podwozili słuchacze. Wszystko na naszym Instagramie możecie sobie zobaczyć. Ostatecznie kamper trafił do Marty w jednym kawałku i to Marta na przedłużony weekend ma zatankowanego, chociaż może już trochę mniej niż do pełna, kampera właśnie do swojej dyspozycji. Za tydzień znów to robimy. Chyba, że ktoś naprawdę tego kampera ukradnie. Zgłoszenia oczywiście w aplikacji Radia SK. Ed Sheeran i Sapphire. Piękny numer mam dla was. To już za chwilę. Później Andy Dusty, Haris Zokaria.
2: Czwarty lipca. Dzień niepodległości w Stanach. W Barczewie to rocznica nadania praw miejskich. Ale 4 lipca to też dzień hot doga. Nieważne, czy wolisz parówkę, czy kabanosa. Czy dodajesz pikle, czy posypujesz prażoną cebulką. Chcesz świętować? Zgłoś się na sk.pl. I już w sobotę zgarnij 5 stów i smakołyki do twojego hot doga.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Sokołów. Producent stówek. Parówek z szynki.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów. Drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour. W sumie najlepszy.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
12: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
13: To niska cena.
14: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
15: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
13: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
17: O, mechanik idzie.
18: Mamma mia, el compressor. Facciamo subito, sì?
19: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
20: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
21: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu.
22: Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
23: To będzie ostatnia reklama.

0: Daje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: I po reklamie.

0: Hit zawsze na czasie. Call Me Maybe i Carly Rae Jepsen na antenie Radio Esko. Jejku, jaki to słodziak straszny. Naprawdę patrzę na zdjęcie alpaki, która przyszła na świat w warszawskim zoo. Brązowa, taka słodziutka. Mama Paloma, a tata Topik. Ma się świetnie, poznaje wybieg i a została zaakceptowana przez resztę stada. Tak donosi warszawskie zoo. A wspominam o tym dlatego, że warszawskie zoo ma w zwyczaju ogłaszać plebiscyt na imię. No i właśnie rzeczywiście w przypadku tej alpaki także poszukiwane jest imię. Ma być to imię zaczynające się na literę S. Jeśli chcielibyście wziąć udział, to na Facebooku warszawskiego zoo możecie się udzielić. Damiano Dawid będzie się udzielał muzycznie The First Time, a później Duke Dumont. Jakby tak się uprzeć, to SK to też jest na S, nie? Radio
1: SK. Autopromocja.
2: Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
4: Każdy pies jest wyjątkowy. A jak jest twój?
5: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
6: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
7: SK. Nakarmi ci pieska.
8: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
9: Sponsorem konkursu SK Nakarmi ci pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
10: Autopromocja.
11: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
12: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
13: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
14: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie. Więcej na sk.pl.
18: Klasyczne? Kokosowe. A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
17: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Więcej na sk.pl.
19: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
20: Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
21: Wszystko, czego dziś chcę.
22: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak pomidor malinowy kilogram 3,99. A od piątku masło ekstra z polskiej mleczarni. Złoty 99 przy zakupie 3.
23: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty.

0: Jenny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej, łopatka wieprzowa 9,95 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti, organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego www.giacomo.pl.

0: Ale Farben i René Miller, czyli Pary Tok w Radiu SK tuż przed 14. Nie odzywam się w temacie Wimbledonu i Kamila Majchrzaka z jednego prozaicznego powodu. To spotkanie się jeszcze po prostu nie zaczęło, jest przesuwane. Teraz ma zacząć się o godzinie 14. Na pewno o godzinie 14 rozpocznie się Wrzutka na luz. Kasia Mysierska razem z wami będzie Bibi Rexha i Faithless, New Religion. Michu Sapkowski, wielkie dzięki. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro w gorącej 20 Radia SK po 18. Cześć!
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti, organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego www.giacomo.pl.

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Haier, taniej o 700 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3399. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 54 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Nauka to sposób zdobywania i organizowania wiedzy.
7: Kolejna definicja do zapamiętania, tak?
8: I gdzie w tym wszystkim jest fan?
7: Nauka i fan w jednym? Tylko w TEB, liceum i technikum.
8: Tak, bo tutaj teoria występuje zawsze w parze z praktyką.
7: A wiedza łączy się zawsze z wyjątkową przygodą.
8: Tutaj rozkręcamy indywidualne pasje i umiejętności.
7: Nauczyciele z doświadczeniem i wyjątkowe kierunki na przyszłość.
8: Szkoła najlepszych wspomnień i znajomości.
7: Nauka i fan. Zawsze razem.
9: TEB, liceum i technikum. Nowy Sącz, ulica Rynek 16.
10: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
11: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
12: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
13: Bierzemy.
11: Buen provecho.
13: A to co?
12: No, owoce, ale morza.
14: mBank nie da Ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, Ty jedną kartę. mBank.
15: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
18: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
17: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
21: W drugiej części dnia chmur będzie dużo, ale przejaśnień też ma przybywać. Miejscami może jeszcze padać deszcz. Na termometrach od 14-17 w górach i na Podhalu do 22 w Nowym Sączu i Bochni. Na szczytach Tatr do 10.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
22: Sponsorem programu jest właściciel kolei gondolowej na Jaworzynę Krynicką.
23: SK to jest wasze centrum wakacyjnych wydarzeń. Codziennie mówimy, gdzie dzieje się coś ciekawego. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Dzisiaj dużo się dzieje na lotnisku w Gdyni. Tam trwa Open Air Festival. Przed nami dzień drugi tej imprezy. Gwiazdą wieczoru będzie Calvin Harris. Oprócz niego zagra też Sobel czy Kasia Sienkiewicz. Jutro z kolei scenę przejmie Martin Garrix czy Zalia. Impreza potrwa do soboty. A jeśli chodzi o Zalię, ta dziewczyna ma sporo pracy w te wakacje, bo koncertuje z Męskim Graniem. Trasa wystartowała w ostatni weekend w Żywcu, a kolejny przystanek to Poznań 10 i 11 lipca. Na trasie koncertuje przede wszystkim skład, który odpowiada za hymn tegorocznej trasy, czyli Zalia, Vito Bambino, Igor Herbut, ale na scenie jest też na przykład Mrozu czy Igo. Mam też coś dla fanów zagranicznego rapu. 10 i 11 lipca Cloud Festival w Warszawie. Zagra m.in. amerykański raper Don Toliver.
22: Sponsorem programu jest właściciel kolei gondolowej na Jaworzynę Krynicką z parkiem linowym Kraina Rysia na szczycie. Jaworzyna Krynicka.pl.
0: Jest 14. Paulina Horbatowska, to jest SK News. W Londynie rusza walka Polaków o trzecią rundę Wimbledonu. Po opóźnieniach lada chwila ma rozpocząć się mecz Kamila Majchrzaka z Amerykaninem Zacharym Swajdą. Z kolei za pół godziny ma ruszyć mecz Igi Świątek. Powalczy w nim o awans z Czeszką Karoliną Pliszkową. Spotkanie w Sejmie o ochronie zdrowia. Dziś o 15.00 klub Koalicji Obywatelskiej spotka się z minister zdrowia i szefem NFZ-u. Rozmowy dotyczą sytuacji w Szpitalu Południowym i zmian systemowych w służbie zdrowia. A podobne spotkanie odbyło się już w tym tygodniu z udziałem premiera. Szczegóły z Sejmu przekazuje nasz reporter Michał Rawa.
1: Posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda liczy, że szefowa resortu zdrowia na spotkaniu przedstawi m.in. pomysły na rozwiązanie kwestii wynagrodzeń lekarzy.
13: No raczej jesteśmy nastawieni na poszukanie wspólnych rozwiązań niż na topienie.

0: Wrzuć na luz.
1: Wrzuć na luz.
0: Wrzuć na luz. Wrzuć na luz.
2: W Radiu SK. Ja wam jakby co dodaję rozgrzeszenie, żeby przestać się na chwilę zajmować pracą, bo skoro i Kamil Majeszak za chwilę na kortach, i Iga Świątek za chwilę na kortach, to nic innego nie wypada robić, jak tylko trzymać kciuki i to obydwiema rękoma. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Minuta po 14, wrzucamy na luz.

0: smuci mnie jedna rzecz. Katy Perry, Firework, za nami Fred Głaska, 18 prawie minut po 14. Męskie granie orkiestra, nareszcie, to za chwilę. Smuci mnie, bo od dwóch dni trwa narodowa dyskusja o tym, czy Anna Lewandowska może odczuwać, ale co ważne, także wyrażać jakikolwiek lęk, skoro jest osobą, która ma dużo pieniędzy, upraszczając. Otóż wszyscy wiemy, że rodzina Lewandowskich będzie przeprowadzała się do Stanów, bo Robert Lewandowski będzie grał w Chicago. W związku z tym Ania Lewandowska w swoich mediach społecznościowych napisała, że ona oczywiście bardzo wspiera męża, bardzo się z tego cieszy, ale jednocześnie odczuwa duży lęk i niepokój związany z tą przeprowadzką po kilku latach mieszkania w jednym miejscu, no bo to jest jednak przeprowadzka na inny kontynent, a nie tylko do innego kraju, no i też z dwiema całkiem małymi córkami. W komentarzach pod taką informacją, no naprawdę ci bogaci ludzie, co oni sobie wyobrażają, oni nie mają prawa do żadnego lęku. Ja nie jestem psychologiem, ale z tego co wiem, jak działają emocje, to emocje trochę nie kierują się naszym statusem materialnym, kiedy zastanawiają się, do czyjej głowy wpaść i po co. I to nie jest tak, że jak ktoś jest bogaty, to a nie, u niego tylko radość i ewentualnie pozytywne zaskoczenie, a jak ktoś jest mniej bogaty, no to wtedy tam droga w głowie otwarta do złości, smutku i lęku. Emocje traktują nas porówno i to jest, uważam, dobra informacja, dlatego że ona jest kolejnym dowodem na to, że pieniądze szczęścia nie dają i że nie są rozwiązaniem na wszystko. Prawda jest taka, że my wciąż odpowiedzi na taką tezę szukamy. Jak wreszcie ją dostaliśmy, kto mówi, no tak, fajnie jest mieć pieniądze, ale one naprawdę nie powodują, że człowiek się nigdy nie smuci ani się nie lęka. Od kogoś, kto te pieniądze ma, więc coś wie na ten temat, to mówimy, nam się ta odpowiedź kompletnie nie podoba. Radio SK. Nie dogodzisz. Z drugiej strony, potem jak oglądałam te materiały na ten temat, to algorytm podsunął mi rolkę o tym, jak przyprowadzić do swojego życia obfitość. Oczywiście, że wam zaraz o tym opowiem.
1: Autopromocja.
2: Jak wkręcać? To

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
6: No ale co, Barbara? Rekin!
5: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Uff, ale gorąco.
10: Zuziu, gorąco to dopiero będzie. W letniej strefie rozrywki na Gubałówce i Butorowym Wierchu przez całe lato czekają na nas plaża z bajecznymi widokami na panoramę Tatr oraz cykl eventów dla całych rodzin. Będą aktywności sportowe, gry rodzinne, płucenie oscypka oraz tańce i zabawy z góralskim animatorem. Więcej na pkl.pl.
11: No to jedziemy koleją na Gubałówkę.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
15: Trwa rekrutacja na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Bezpłatne studia stacjonarne, a także studia niestacjonarne i podyplomowe. 6 wydziałów i ponad 30 ciekawych kierunków na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Sądecka ANS to nowoczesna baza dydaktyczno-naukowa i sportowa, szeroka gama stypendiów oraz możliwość wyjazdów na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Aplikuj na studia już dziś. ans-ns.edu.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia, miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Sponsor główny Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
18: I po reklamie.

0: David Guetta, Teddy Swims, Tones and I, to za nami w Radiu SK. Jeżeli tego nie zrobiliście wczoraj, to w tym miesiącu przykro mi, ale nie zostaniecie podobno bogaci. Jest jedna rzecz, którą należy robić pierwszego każdego miesiąca, żeby, uwaga, zaprosić do swojego życia obfitość. Tak, oczywiście, że już mówię, co trzeba zrobić, choć od razu informuję, że po prostu trafiłam wczoraj na takiego pana w internecie, który twierdził, że to działa, ale absolutnie nie biorę za to odpowiedzialności. Otóż trzeba posypać swój dom pewną przyprawą. Cynamonem dokładnie. Należy obsypać całe mieszkanie cynamonem, dlatego że w ten sposób zapraszamy do swojego życia na dany miesiąc obfitość. Dlaczego? Dlatego trzeba to robić właśnie pierwszego każdego miesiąca. Czy coś na ten temat wiem? Nie, uśmiecham się, bo nie próbowałam i no już pierwszy minął, więc tego nie zrobię. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jakkolwiek działa, ale tak profilaktycznie wczoraj po tym, jak to usłyszałam, sprawdziłam w wyszukiwarce, wpisując 10 nazwisk najbogatszych osób w Polsce według listy Forbesa z dopiskiem, czy kupują dużo cynamonu. Nie odpowiem wam, jaki był wynik wyszukiwania, bo wiem, że i tak już sami sprawdzacie.
1: Promocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
1: Festiwale mają swój

0: lekka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
5: masz. Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: Zuza Jabłońska. Mocne brzmienia, festiwalowa energia, setki świateł i tysiące ludzi bawiących się razem. Pierwszy festiwal w Nowym Sączu na Stadionie Miejskim przy ulicy Kilińskiego. Peak Festival. Tu tworzą się wspomnienia, które zostają na długo. Zgarnij ekipę i wpadaj. Partnerem wydarzenia jest miasto Nowy Sącz. Bilety na peakfestival.pl.
1: Trwa rekrutacja na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Wybierz uczelnię z 25-letnią tradycją kształcenia, która rozwija potencjał Podhala i kształci specjalistów przyszłości. Oferujemy bezpłatne studia na kierunkach medycznych, ekonomicznych, informatycznych, humanistycznych i wielu innych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Na zgłoszenia czekamy do 17 lipca. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Tradycja, rozwój, przyszłość. Szczegóły na ans-nt.edu.pl.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: Ach, to niska cena.
4: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
7: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
6: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
7: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
8: Odkryj wyjątkowe apartamenty w samym centrum Krakowa. Po zwiedzaniu miasta zapewnij sobie komfort i relaks w prywatnym apartamencie z jacuzzi na wyłączność. Wyjątkowa lokalizacja oraz wszystkie udogodnienia znajdziesz właśnie tutaj. Dzwoń i rezerwuj. Telefon 788 888 886. www.apartamenty-krakow.eu. Telefon 788 888 886.
9: MG Wójcik trwa wielka wyprzedaż i czyszczenie magazynów. To idealna okazja, by kupić nowoczesne bramy aluminiowe, ogrodzenia i balustrady w wyjątkowych cenach. Gwarantujemy najwyższą jakość i ofertę dla klientów indywidualnych, firm oraz deweloperów. Zapraszamy do nowego punktu sprzedaży w Kąśnej Górnej koło Ciężkowic. Salony czynne również w soboty. Sprawdź szczegóły na mgwójcik.pl i skorzystaj z promocji już dziś. MG Wójcik. Kąśna Górna koło Ciężkowic. Producent bram i ogrodzeń.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Warownica do ubrań Silvercrest 30 zł taniej, tylko 59 zł. Najniższa cena z 30 dni 89 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.

0: spełniamy wszystkie marzenia. Także Mai, Maja Gadowska, czyli Majko, Łatwo Gang, Fundacja Cancer Fighters. Wszystkie marzenia, gramy z dumą i pozdrawiamy. 4 minuty do godziny 15. Po tej 15 będziemy nadal wrzucać na luz i sprawdzamy cały czas, co się dzieje na kortach Wimbledonu. Iga Świątek sobie radzi, do tego za chwilę wrócimy.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti, organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego. www.giacomo.pl

0: Reklama.
1: Słońce świeci i wietrzyk wieje.
2: Twoja fura wciąż rdze wieje.
1: Będzie ciepło, czas podróży.
2: Dźwięk spod maski, klęskę wróży.
1: Nie trać nerwów.
2: Ani lata.
1: Oddaj nam swojego grata.
2: Twój samochód już nie może?
1: Auto złom tęgo Boże pomoże.
2: Kasacja samochodów, skup aut wszystkich typów, złomu, metali kolorowych oraz akumulatorów.
1: Transport gratis.
2: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
1: 18 444 93 01.
2: www.auto-zlom-tegoboże.pl.
3: No nie! Trzecia deska pękła przy docinaniu!
4: Mieciu, odłóż tę piłę, zanim zrobisz sobie krzywdę. Przecież w Mrówce oferują profesjonalny montaż paneli. Tylko 19,99 za metr kwadratowy dla wybranych 12 modeli.
3: Elżoniu, przekonałaś mnie. Jedziemy zamówić ten montaż.
5: Nie walcz z podłogą sam. Wybierz swoje wymarzone panele w Mrówce, a my zajmiemy się resztą. Mrówka Podrzecze 196. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
6: Jesień brzmi kulturą. Przed nami szósta edycja Sądeckiej Jesieni Kulturalnej w Nowym Sączu. Gwiazdy sceny, wyjątkowe koncerty i spektakle w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego. Już 11 września w piątek zagości zespół Fil. Przyjdź i zaśpiewaj największe hity, które zna cała Polska. Szczegóły i bilety na sondeckajesienkulturalna.pl. Zaprasza prezydent miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel.
7: Lato nie czeka, walizka też nie. T-shirty, spodenki, okulary, sandały, kosmetyki, torby, plecaki i akcesoria. Wszystko, czego potrzebujesz na wakacje, znajdziesz teraz taniej. Centrum Handlowe Europa 2 w Nowym Sączu. Zaprasza na letnie wyprzedaże. Rabaty sięgają nawet 70%, więc to najlepszy moment. Na plażę, na wyjazd, na spacer po mieście, na każdą letnią okazję. Letnie wyprzedaże w Europie 2. Przygotuj się z nami na lato.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Balea Men, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: A o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak.
14: A jak lemoniadę?
12: No też.
13: To poprosimy.
12: Ale co?
14: Wszystko.
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
17: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
18: Uwaga kierowcy, ruszyła budowa chodnika wzdłuż ulicy Tarnowskiej w Nowym Sączu. Drogowcy pracują po prawej stronie od ulicy Głowackiego. Mogą być chwilowe utrudnienia w ruchu. W drugiej części dnia chmur będzie dużo, ale przejaśnień też ma przybywać.
17: Sponsorem audycji jest właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z

0: Prokuratura nie wszczęła śledztwa, liczy jednak na kontakt ze strony osób, które mają na ten temat jakiekolwiek informacje.
1: Uwaga kierowcy, poważny wypadek w Łowiczu w Łódzkiem. Na drodze krajowej nr 14 na ulicy Prymasowskiej zderzył się motocykl i samochód osobowy. Na miejscu pracują służby, a policja apeluje do kierowców o ostrożność. Polacy już walczą na londyńskich kortach. Na Wimbledonie trwają mecze drugiej rundy. W starciu Kamila Majchrzaka z Amerykaninem Zakarim Swajdą. Polak wygrał już pierwszego seta, trwa obecnie drugi set. A z kolei w singlu kobiet na korcie centralnym turnieju Iga Świątek walczy z Czeszką Karoliną Pliszkową. Polka w pierwszym secie prowadzi 5-1.
2: Wrzuć na luz.
3: Wrzuć na luz.
2: Wrzuć na luz.
3: Radio SK.
4: I chyba lada moment jest szansa na przełamanie i wygranie tego seta. Co się wydarzy w ciągu najbliższych sekund, to zobaczymy. Chyba wasze trzymanie kciuków pomogło. Jak ktoś się oderwał od pracy i to robi, to ma naszą 100% aprobatę. 3 po 15. Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam. Dua Lipa. To już teraz u nas. Wrzucamy na luz.

0: i co tam słychać?
1: I już wam się zrobiło mniej miło. iPhone 65 i Blue, czyli słuchacie Radio SK. Ale rzeczywiście pytanie, co słychać, nie jest tym naszym ulubionym pytaniem, które słyszymy każdego dnia, dlatego że według badań to jest pytanie mało otwierające, bo nie wiadomo, czego się chwycić, kiedy chce się na to pytanie odpowiedzieć. Podejdźmy do tego więc inaczej. Co u was słychać? Tak literalnie. Bardzo proszę, może słychać coś, jakieś plotki od koleżanek, od kolegów, a może jakieś dźwięki, którymi moglibyście się podzielić, to bardzo proszę, eskowy messenger, głosówki, mile widziane z odpowiedzią na pytanie, co słychać, z podejściem literalnym, czyli dosłownie, co słyszycie. U mnie dziś przez cały dzień w związku z remontem balkonu w bloku młoty pneumatyczne, więc gdyby ktoś chciał na festiwal rave'owy przyjechać, to festiwal rave'owy, jeżeli chodzi o brzmienia, mamy w domu. Tame Impala, Jenny Dracula, za chwilę Westy.
2: Autopromocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
3: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
4: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 48 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Jak wyprzedaż, to w euro!
9: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
10: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
11: Jeszcze nie, a ty?
10: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne lub szkołę branżową.
11: Brzmi fajnie.
10: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
11: Zapisy już ruszyły?
10: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
11: Nowy Sącz, Wąsowiczów 10.
10: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
12: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
13: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
12: No sam zobacz.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Delikatesy Market Point. Ogórek szklarniowy tylko 99 groszy za kilogram z kartą Market Point. Jaja z wolnego wybiegu 10 sztuk klasa M 6,99 za opakowanie przy zakupie 4 opakowań z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki tylko 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
17: I po reklamie.

0: Bruno Mars, Lady Gaga, Jai with a Smile w Radiu SK. Co u Was słychać? Tak postawiłam to pytanie i pojawiły się odpowiedzi, dlatego że chodzi o to, żebyście powiedzieli literalnie, co właśnie teraz słyszycie. Są dźwięki nadchodzącego weekendu, nie wiem jak to brzmi, ale jeżeli Wy to słyszycie, to tylko dobrze dla nas wszystkich. I jest też taki dźwięk od Oliwii.
1: Co u mnie dzisiaj słychać? Bo dziecko nie znosi gorącej pogody.
0: A ja znam dorosłych, którzy tak samo mogliby zareagować na temperaturę i na wiele innych spraw. Gdybyście chcieli wciąż napisać albo nawet nagrać, co u Was słychać, eskowy messenger otwarty.

0: co tam było słychać? Poza tym, że gra Radio SK The Monster, Eminem i Rihanna w Radio SK 23 minuty do 16, o to pytałam i chodziło mi o bardzo literalne podejście do tematu, czyli dosłownie, co u was słychać. Marek powiedział, że u niego słychać ostatnio między innymi dużo samochodów, a to dlatego, że...
1: Wczoraj wyruszyłem w pieszą wędrówkę z Helu na Rysy, gdzie przez kolejnych 30 dni będę pokonywał dystans około 30 km, aby 31 lipca wejść na najwyższą górę Polski. Cała akcja ma wymiar charytatywny.
0: No bo Marek chce zebrać środki na rzecz Antka. Antka, który mierzy się z dystrofią mięśniową i potrzeba naprawdę dużo kasy na to, więc gdybyście chcieli wesprzeć, to śledźcie koniecznie Marek Kmiotek. Można też oczywiście wspierać nie tylko dobrym słowem. Selena Gomez, Marshmallow, Wolves, to za chwilę w Radiu SK. Gdybyście wy chcieli wiedzieć, co słychać na Wimbledonie, to już informuję. Iga Świątek ma się całkiem nieźle. Pierwszy set wygrany. Jeżeli chodzi o ten drugi, no to tutaj walczymy. Obecna sytuacja 4-2 w gemach, więc być może ten drugi set zakończy ten mecz.
2: Autopromocja.
3: Bo cieszy się na mój widok.
4: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
5: Każdy pies jest wyjątkowy.
6: A jaki jest twój?
7: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
8: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
9: SK. Nakarmić pieska.
10: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
11: Sponsorem konkursu SK Nakarmić i Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
12: Autopromocja.
13: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
14: Czas na weekend? Czas na Auchan!
15: I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's. Wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat. Wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
16: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
17: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
18: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie. Jak wakacje.
17: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
18: Bo zależy mi na sobie.
17: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
19: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
20: Masz warsztat samochodowy lub samochód ci nie służy? To ekipa z Autony mile cię obsłuży. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne, specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i więcej. A do tego mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku. Chcesz mieć warsztat wypasiony? No to ruszaj do Autony.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Finish. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
23: I po reklamie.

0: możemy się mówić, że to na jej cześć. Wygrała Iga Świątek, awansowała do trzeciej rundy Wimbledonu, bo wygrała drugi z dwóch setów i to oznacza, że zobaczymy ją na kortach trawiastych w Londynie już w najbliższą sobotę. Z kim zagra, tego się jeszcze dowiemy, bo drugi mecz, w którym właśnie wyłoni się jej rywalka, jeszcze trwa. Dochodzimy też powoli do godziny 16. Dobra pora, żeby albo zrobić sobie przerwę, albo wychodzić z pracy. 6 minut do 16. Dokładnie. Gdybyście chcieli się podzielić tym, co u was wciąż słychać, tak całkiem literalnie, to oczywiście zapraszamy. Andrea Bocelli, tak, nie pomyliliście się, zagrał przed chwilą w Radiu SK razem z Megan Thee Stallion. Po 16 między innymi Sabrina Carpenter, a także Katy Perry się pojawi w Radiu SK. Tak wam gramy.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Delikatesy Market Point. Kiełbasa podwawelska Nikpol już za 11,99 za kilogram z kartą Market Point. Arbus złoty 99 zł za kilogram z kartą Market Point. Masło ekstra 200 gramów Mońki 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
3: Alumet. Profesjonalny skup katalizatorów ceramicznych, metalowych, filtrów cząstek stałych, monolitu. Rzetelna wycena, uczciwa klasyfikacja i najlepsze ceny na południu Polski, bez pośredników. Płacimy gotówką lub natychmiastowym przelewem. Dla dostawców hurtowych zapewniamy tablety z aktualnym cennikiem. Przyjedź. Nowy Sącz, Grunwaldzka 174, Kraków Nadbrzezie 7, Bochnia Partyzantów 18, Bielsko-Biała Korczaka 34. Sprawdź pozostałe lokalizacje na www.alumet.biz.pl. Zadzwoń 536 809 809.
4: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: Trwa rekrutacja na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Bezpłatne studia stacjonarne, a także studia niestacjonarne i podyplomowe. 6 wydziałów i ponad 30 ciekawych kierunków na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Sądecka ANS to nowoczesna baza dydaktyczno-naukowa i sportowa, szeroka gama stypendiów oraz możliwość wyjazdów na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Aplikuj na studia już dziś. ans-ns.edu.pl.
6: No hej, będą drzwi otwarte w tej szkole, gdzie chodzi syn koleżanki twojej mamy.
7: No to fajnie, tato, ale już wybrałem swoją szkołę.
6: A jaką to szkołę wybrałeś?
7: A taką, gdzie stawia się na praktykę i zdobywanie doświadczenia.
6: No tak, konkretne podejście.
8: To dobra opcja. A co z maturą?
7: Mamo, w szkołach TEB mają nauczycieli, którzy przygotowują do niej na najwyższym poziomie.
8: No przecież ta szkoła, o której myślałam.
6: W tym temacie jesteśmy zgodni.
9: Wybierz szkołę najlepszych wspomnień. TEB Liceum i Technikum. Nowy Sącz, ulica Rynek 16.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Mieciu, ten leżak z Mrówki za 499 zł jest tak wygodny, że zostają tu do obiadu.
12: Ale rozłożyłem ten bazen za 109 zł. Może jednak wskoczysz, Elżuniu?
11: Później, Mieciu. I pamiętaj, że mamy dziś gości. Dobrze, że kupiliśmy wczoraj ten rozkładany stół i 8 krzeseł w Mrówce za 3400.
13: Stwórz swój własny raj w ogrodzie. Tylko teraz w Mrówce baseny, meble ogrodowe i leżaki w cenach, które cię zaskoczą. Mrówka pod rzeczę 196. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
16: Teraz sprawdzamy nasze drogi. Tym razem przenosimy się do Bochni. W tym mieście większy ruch na Kazimierza Wielkiego, Sienkiewicza, Wiśnickiej, Matejki czy na ulicy Krakowskiej. Czwartkowe popołudnie ze zmienną pogodą. Będzie się chmurzyć, ale też wypogadzać.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
17: Jest 16. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Zarzuty po śmiertelnym wypadku w Lublinie. 19-latek kierował BMW bez prawa jazdy i po alkoholu. W wypadku zginęła 17-letnia pasażerka. 7 osób trafiło do szpitala. Prokuratura postawiła mu 2 zarzuty, mówi Marcin Kozak z Prokuratury Okręgowej w Lublinie.
18: Pierwszy zarzut dotyczy spowodowania śmiertelnego wypadku. Tego przestępstwa dopuścił się, znajdując się w stanie nietrzeźwości. I drugi zarzut dotyczy kierowania pojazdem mechanicznym w ruchu lądowym w stanie nietrzeźwości.
17: 19-latek nie przyznał się do winy i wciąż przebywa w szpitalu. Prokuratura wnioskuje o tymczasowy areszt. Nowa funkcja w mObywatelu. W aplikacji można już zgłosić planowany wyjazd za granicę. Użytkownicy sprawdzą też aktualne zasady wjazdu do wybranego kraju. Dostępne są również informacje i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa podróży.
19: Wystarczy jedno kliknięcie. Będziemy otrzymać wszystkie informacje za pomocą powiadomienia push przez 6 miesięcy albo do czasu zmiany zmiany naszej decyzji.
17: Wyjaśnia wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski, a system będzie jeszcze rozbudowywany. Jeszcze tego lata ma zostać uruchomiona aplikacja mobilna. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy Wimbledonu. Polka pokonała Czeszkę Karolinę Pliszkową 6-1, 6-3. A przypomnijmy, o trzecią rundę gra teraz Kamil Majchrzak. Jego rywalem jest Amerykanin Zakarys Fajda.
0: Wrzuć na luz! W Radiu S. No i dobra informacja jest taka, że Kamil Majchrzak wygrał trzeci set po walce długiej. Naprawdę albo konia z rzędem, albo nagany dla tego, kto wymyślił punktową tenisową punktację. Inną dla mężczyzn, inną dla kobiet. Wszyscy za tydzień będziemy specjalistami w tym temacie, to zapewniam. Kaigo, Khalid, Griffin, Save My Love. Za chwilę wesce. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: A kto już na urlopie, jak to przed? Katy Perry E.T. w Radiu SK 14 po 16. Ja jestem za tymi, którzy przed, bo sama jestem przed, więc zróbmy małe odliczanie do urlopu. Co wy na to? Podobno czas szybciej mija, jak się te dni gdzieś w kalendarzu skreśla, więc bardzo proszę, głosówki na SK-owym Messengerze z informacją, ile wam zostało urlopu i co z tym faktem postanowicie zrobić, żeby ten czas zleciał jak najszybciej. No i jest na przykład Marta, która, no nie wiem, czy ma urlop, ale ma na pewno przedłużony weekend. Halo Marta.
1: Cześć SK, z tej strony Marta. Oficjalnie ruszyliśmy kamperem w trasę. Zostało nam 310 km do pierwszego punktu. Jedziemy nad jezioro Ostrowite w Borach Tucholskich. Miłego popołudnia.
0: Miłego popołudnia i żeby nie było, że Marta tak sobie do nas tutaj zadzwoniła i powiedziała, że ona jedzie kamperem, bo to jest kamper od Eski. Eska dowozi kampera, jak co roku wam to robimy i w tym roku także możecie taki kamper zgarnąć na długi weekend. Od czwartku do poniedziałku zatankowany, ma też w środku przekąski, gotowy na waszą przygodę, gdzie tylko chcecie, pod warunkiem, że w granicach Polski. Marta, dbaj o kampera, jeżeli nas słyszysz, wracaj, bo inni słuchacze też czekają, ale w tym czasie baw się dobrze. Lizzo, Bonnie and Daddy Cool za chwilę w Esce. A ja chyba nie powiedziałam. Zgłoszenia do tego kampera to w aplikacji Radio SK, którą trzeba pobrać.
2: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Haier, taniej o 700 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3399. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 54 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Odkryj wyjątkowe apartamenty w samym centrum Krakowa. Po zwiedzaniu miasta zapewnij sobie komfort i relaks w prywatnym apartamencie z jacuzzi na wyłączność. Wyjątkowa lokalizacja oraz wszystkie udogodnienia znajdziesz właśnie tutaj. Dzwoń i rezerwuj. Telefon 788 888 886. www.apartamenty-krakow.eu. Telefon 788 888 886.
4: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
5: Jeszcze nie, a ty?
4: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne lub szkołę branżową.
5: Brzmi fajnie.
4: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
5: Zapisy już ruszyły?
4: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
5: Nowy Sącz, Wąsowiczów 10.
4: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.

0: wybierz szybkie zupki WiFon. Nie marnuj czasu.
1: Zalej i jedź dalej. WiFon. Liczy się tylko on.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Może poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.

0: Ile tam? Ile u was na liczniku? I nie pytam o stan konta nieocenionego nad polskim morzem, bo się boję. Tam mówię Enrique Iglesias, Pitbull, I'm Chino w Radiu SK. 28 minut po 16. Wrzucamy na luz i odliczamy do urlopów. Do swoich. Każdy do swojego. Poczekajcie, jeszcze sprawdzę, jak się ma Kamil Majchrzak na kortach. No, walczy. Mamy nadzieję, może już w ostatnim secie, który zdecyduje o przebiegu tego meczu na korzyść Polaka i o awansie do Wimbledonu. Ile wam zostało do urlopu? Pytam ja, Kasia Węsierska, której zostało według obliczeń, no, jakieś 22 dni jeszcze. Kamil?
1: Jeszcze tylko 8 dni do urlopu. Albo 192 godziny. Albo 11,5 tysiąca minut. Proszę, niech to szybko zleci.
0: Kamil, za ten telefon odbierze, tam się jakiś klient pewnie dobija. Ten jak policzył, na sekundy nawet znam, żeby przełożyć. Jest też Julia.
2: Co do tego urlopu, u mnie ciężko powiedzieć, czy już był, czy nie było. W poprzedniej firmie wykorzystany ekwiwalent, w tym roku jeszcze nie przysługuje mi żaden, także... Do przyszłego.
0: Julia, jak to mawia klasyk, jeszcze tylko wakacje, potem wszystkich świętych, święta i znowu to samo, pani. Nowy rok przyjdzie.

0: No nawet jakby człowiek chciał spokojnie popracować, to nie może, bo to jest piłka meczowa i pytanie, czy Kamil Majszak awansuje, czy niekoniecznie, bo ta piłka meczowa nie dla niego. A no i gramy dalej. Czyli jeszcze kolejny set przed nami, jeżeli chodzi o Kamila Majszaka, żeby dowiedzieć się, czy awansuje do kolejnej rundy Wimbledonu, gdzie właśnie toczy swój bój. Gips, Igo, ostatni dzień lata. A propos ostatnich dni, no to w temacie przedurlopowym właśnie Arek.
1: No jeszcze, Kasiu, według moich wyliczeń to mi zostały całe 2 dni. Czemu 2? No bo jeszcze muszę pójść w sobotę. Ale potem 2 tygodnie.
0: Czymże są te 2 dni w perspektywie 2 tygodni urlopu? Czymże jest 2 tygodnie urlopu w perspektywie kolejnych lat pracy?
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
3: Jeśli kojarzycie tego Axwella z Ingrozo, kojarzycie. To dobre newsy są takie, że Bon znów śpiewa u Axwella. Whatever turns you on. Czeka na głosy na SK.pl.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
3: Zapraszam, Michał Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
8: Delikatesy Market Point. Ogórek szklarniowy tylko 99 groszy za kilogram z kartą Market Point. Jaja z wolnego wybiegu 10 sztuk klasa M 6,99 za opakowanie przy zakupie 4 opakowań z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki tylko 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
9: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
10: Trwa rekrutacja na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Wybierz uczelnię z 25-letnią tradycją kształcenia, która rozwija potencjał Podhala i kształci specjalistów przyszłości. Oferujemy bezpłatne studia na kierunkach medycznych, ekonomicznych, informatycznych, humanistycznych i wielu innych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Na zgłoszenia czekamy do 17 lipca. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Tradycja, rozwój, przyszłość. Szczegóły na ans-nt.edu.pl.
11: Dla drogich klientów tanie zakupy w sklepach PSS z Połem Nowy Sącz. W promocji w sklepie numer 5.
12: Pomidor malinowy Polska 4,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,69. Limonka Brazylia 6,99 za kilogram. Ser z Goliszewa Boryna 28,99. Napój izotoniczny Formów 750 ml 2,69. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99.
11: PSS z Połem. Razem na zakupy.
13: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
14: Volkswagen.
15: Słońce świeci i wietrzyk wieje.
16: Twoja fura wciąż rdzewieje.
15: Będzie ciepło, czas podróży.
16: Dźwięk z podmaski, klęskę wróży.
15: Nie trać nerwów.
16: Ani lata.
15: Oddaj nam swojego grata.
16: Twój samochód już nie może.
15: Auto złom tęgo Boże pomoże.
16: Kasacja samochodów, skup aut wszystkich typów, złomu, metali kolorowych oraz akumulatorów.
15: Transport gratis.
16: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
15: 18 444 93 01.
16: www.auto-zlom-tegoboże.pl.
17: To będzie ostatnia reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
18: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
17: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: I po reklamie.

0: Jesteście najlepsi, słucham was codziennie, pozdrawiam. Ewelina, nie trzeba było, ale jak już napisałaś na jaskowy messenger, to przeczytamy. Mam nadzieję, że szef słyszał. Kamil Majchrzak walczy dziennie też, bo dzień jeszcze trwa. Na razie 3-2 w gemach, jeżeli chodzi o ten piąty. No, wychodzi na to, że ostatni już set w tej rundzie Wimbledonu. Zobaczymy, co się wydarzy po 17:00. Wy wychodzicie do domu, a my wracamy z najlepszymi hitami w Radiu SK. Taki jest plan.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Dla drogich klientów tanie zakupy w sklepach PSS z POŁem Nowy Sącz. W promocji w sklepie numer 5.
5: Pomidor malinowy Polska 4,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,69. Limonka Brazylia 6,99 za kilogram. Ser z Goliszewa Boryna 28,99. Napój izotoniczny Formułów 750 ml 2,69. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99.
4: PSS z POŁem. Razem na zakupy.
6: Bez pracy nie ma kołaczy. Bez narzędzi nikt się nie rozpędzi. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i wiele innych. Zapewniamy też mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Elżuniu, zadanie wykonane. Nowy regał z Mrówki za 69,99. Skręcony.
7: Idealnie w porę mieciu, bo mój nowy sokownik za 79,99 właśnie kończy produkcję soku.
8: A ta nowa zastawa?
7: Też z Mrówki. Mają duży wybór talerzy. Już od 3 zł za sztukę.
9: Mrówka. Wszystko dla twojego domu w najlepszych cenach. Mrówka Podrzecze 196. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
12: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
13: Wieczorem w całym regionie będzie już pogodnie. Na termometrach od 13-15 w górach i na Podhalu do 20 w regionie sądeckim i bocheńskim. Pogodnie zapowiada się też noc, chociaż chmury też się pokażą.
12: Sponsorem audycji jest właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
14: Sponsorem programu jest właściciel basenów termalnych Termabania.
15: A wiecie, dokąd warto się wybrać? Mati Fuczyło, cześć, witajcie. Jeżeli nie wiecie, no to zaraz wszystko będzie jasne. Zaczynamy z SK Summer City z kolejnymi propozycjami na to, co ciekawego dzieje się w Polsce. A zaczynamy od meczów towarzyskich reprezentacji Polski w siatkówce. No one już szykują się niedługo. 10 lipca Niemcy to w Olsztynie w hali Urania. Wpadajcie, jeżeli macie ochotę na to, aby pokibicować biało-czerwonym. A jeżeli macie ochotę posłuchać muzyków, to wpadnijcie na męskie granie, które ruszyło. Ta trasa już trwa, a przed nami kolejne jej przystanki. Poznań to najbliższy 10-11 lipca, potem Gdańsk, Wrocław, Kraków czy Warszawa. Przystanków jest sporo, tak jak artystów jest sporo. Męskie granie orkiestra to w tym roku m.in. Igor Herbut, Vito czy Zalia.
14: Sponsorem programu jest właściciel Termy Bania w Białce Tatrzańskiej z letnią strefą wodnych atrakcji. Termabania.pl.
16: Minęła 17. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Kolejne weto prezydenta. Karol Nawrocki nie podpisał ustawy o prawach i obowiązkach ucznia. Przepisy miały m.in. powołać Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich. Prezydent uznał, że ustawa zwiększa biurokrację zamiast lepiej chronić uczniów.
17: Polska szkoła potrzebuje dziś przede wszystkim stabilności, a nie rozwiązań, które każdą decyzję wychowawczą mogą zamienić w przedmiot formalnego sporu.
16: Karol Nawrocki zawetował też ustawę o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki. Do Trybunału Konstytucyjnego skierował też nowelizację ustawy o akcyzie na e-papierosy. Od miesiąca dzieci do 16 roku życia muszą jeździć w kaskach. Eksperci oceniają, że nowe przepisy przynoszą efekty, mówi Leszek Wieciech, wiceprezes Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego.
18: Praktycznie wszyscy jeżdżą w kaskach. Nawet zauważyłem, że dzieci wyjeżdżające na bocznych wiejskich drogach też jeździły w kaskach.
16: A policja w pierwszym miesiącu odnotowała niemal 1100 przypadków braku ochrony głowy. Za brak kasku u dziecka mandat nakładany na rodzica lub opiekuna wynosi 100 zł. Bociany po nawałnicy potrzebowały pomocy. To w Łukawicy w województwie świętokrzyskim, mówi Joanna Szczepaniak z policji.
0: Dwa młode doznały złamań skrzydeł i nóg, natomiast dwa dorosłe nie odniosły obrażeń.
16: A rannym bocianom pomocy udzielili weterynarze.
10: Rzuć na luz.
19: Niech będzie tradycja. Międzynarodowa godzina szczęścia. Wy już wychodzicie z pracy, a Kamil Majszak ciągle w niej. Dzielnie walczy w piątym secie. 5-3 w gemach. Niestety nie dla Kamila, ale wszystko jak to w tenisie może się jeszcze wydarzyć. Więc ten awans do kolejnej rundy Wimbledonu jest ciągle, Kamil, w zasięgu ręki. Pamiętaj, że cała Polska przestała 3 godziny temu pracować, żeby trzymać za ciebie kciuki. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Thomas Gray, Rumors, już teraz w Esce.

0: Gips, Kukom, ty masz w Radiu SK 14 po 17. No i piękna przygoda właśnie dobiegła końca, dlatego że po naprawdę zaciętej walce, czyli po meczu, który składał się, uwaga, z 5 setów, Kamil Majchrzak niestety odpada w singlu, jeżeli chodzi o Wimbledon. Nie awansował i przegrał. Oczywiście zawsze taki brak awansu boli. Kamil, natomiast możesz pocieszyć się tym, że grając na murawie dałeś z siebie wszystko. Nasi piłkarze też grali na murawie i awansu do mundialu jakoś nie zaliczyli.
1: Radio SK. Autopromocja. 4 lipca. Dzień niepodległości w Stanach. W Barczewie to rocznica nadania praw miejskich. Ale 4 lipca to też dzień hot doga. Nieważne, czy wolisz parówkę, czy kabanosa. Czy dodajesz pikle, czy posypujesz prażoną cebulką. Chcesz świętować? Zgłoś się na sk.pl. I już w sobotę zgarnij 500 i smakołyki do twojego hot doga.
2: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Sokołów, producent stówek, parówek z szynki.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
2: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia, miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Sponsor główny Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
4: To będzie najmocniejsza impreza tego lata. 8 sierpnia 2026. Peak Festival przyjmuje Nowy Sącz. Na jednej scenie Young Leosia, Miu, Kacperczyk, Grupson, Vixen, Zuza Jabłońska. Mocne brzmienia, festiwalowa energia, setki świateł i tysiące ludzi bawiących się razem. Pierwszy festiwal w Nowym Sączu na Stadionie Miejskim przy ulicy Kilińskiego. Peak Festival. Tu tworzą się wspomnienia, które zostają na długo. Zgarnij ekipę i wpadaj. Partnerem wydarzenia jest miasto Nowy Sącz. Bilety na peakfestival.pl.
5: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
6: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
5: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
6: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
7: MG Wójcik trwa wielka wyprzedaż i czyszczenie magazynów. To idealna okazja, by kupić nowoczesne bramy aluminiowe, ogrodzenia i balustrady w wyjątkowych cenach. Gwarantujemy najwyższą jakość i ofertę dla klientów indywidualnych, firm oraz deweloperów. Zapraszamy do nowego punktu sprzedaży w Kąśnej Górnej koło Ciężkowic. Salon czynny również w soboty. Sprawdź szczegóły na mgwójcik.pl i skorzystaj z promocji już dziś. MG Wójcik. Kąśna Górna koło Ciężkowic. Producent bram i ogrodzeń.
8: Jesień brzmi kulturą. Przed nami 6. edycja Sądeckiej Jesieni Kulturalnej w Nowym Sączu. Gwiazdy sceny, wyjątkowe koncerty i spektakle w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego. Już 5 września hip-hopowe brzmienia, a na scenie Kali, Sarius i Kartki. Szczegóły i bilety na sondeckajesienkulturalna.pl. Zaprasza prezydent miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel.
9: Lato nie czeka, walizka też nie. T-shirty, spodenki, okulary, sandały, kosmetyki, torby, plecaki i akcesoria. Wszystko, czego potrzebujesz na wakacje, znajdziesz teraz taniej. Centrum Handlowe Europa 2 w Nowym Sączu. Zaprasza na letnie wyprzedaże. Rabaty sięgają nawet 70%, więc to najlepszy moment. Na plażę, na wyjazd, na spacer po mieście, na każdą letnią okazję. Letnie wyprzedaże w Europie 2. Przygotuj się z nami na lato.
10: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu. Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Uff, ale gorąco.
13: Zuziu, gorąco to dopiero będzie. W letniej strefie rozrywki na Gubałówce i Butorowym Wierchu. Przez całe lato czekają na nas plaża z bajecznymi widokami na panoramę Tatr oraz cykl eventów dla całych rodzin. Będą aktywności sportowe, gry rodzinne, płucenie oscypka oraz tańce i zabawy z góralskim animatorem. Więcej na pkl.pl.
14: No to jedziemy koleją na Gubałówkę.
15: I po reklamie.

Wracam, Wiera Misikorski. Ładnie to zagram na antenie Radia SK. Robot sprzątający albo kolacja na dowóz może uratować nasz związek. Z cyklu porady na to, jak żyć długo i szczęśliwie w związku, nietypowe, ta jest w mojej topce, ale jakby się nad tym zastanowić, to ma całkiem sens. Badacze z Harvardu przeprowadzili takie badania na 40 tysiącach osób i stwierdzili, że najlepsze dla naszych relacji jest kupowanie sobie nie prezentów, a kupowanie czasu. Żeby go ten czas oczywiście spędzać razem. I właśnie dlatego, kiedy mamy na przykład robota sprzątającego, który posprząta za nas, to my nie musimy tego robić, jesteśmy mniej sfrustrowani, mniej zmęczeni, bo nie wykonujemy tej czynności i chętniej spędzamy czas z naszą partnerką albo z naszym partnerem w sytuacjach romantycznych, co buduje głębszą więź i takie związki mają szansę przetrwać dłużej. Podobnie jest z tą kolacją, którą ktoś za nas zrobi, a nie my będziemy ją gotować. Nigdy nie sądziłam, że dożyjemy czasu, kiedy najlepsza rada związkowa będzie brzmiała nie kupię kwiaty, tylko kupię pizzę z dostawą.

0: Jedno z miejsc, w których ludzie podobno zaskakująco często znajdują miłość. Panika The Disco, High Hopes w Radiu SK, 25 minut do 18, wciąż rzucamy na luz. Mowa o festiwalach. I ktoś to kiedyś sprawdził, ktoś to policzył. Okazuje się, że takie znajomości zawarte na festiwalach naprawdę w dużym procencie później stają się długotrwałymi relacjami, więc jest to jakiś powód, żeby na takie festiwale pojechać, także w takim celu. Bilety może tanie nie są, ale miłość bezcenna. My wam te bilety możemy ogarnąć. Festiwalowe Love, tak nazywa się akcja, którą mamy dla was w Radiu SK. Wysyłamy was na wybrane przez was festiwale, dając na ten cel środki kieszonkowe, więc się zgłaszajcie na sk.pl, bo będziecie mogli tam pojechać. Przy okazji z pozdrowieniami dla wszystkich tych, którzy są na tym nadmorskim festiwalu. Nie wiem, czy oszukacie przeznaczenie, bo chmury i burze nadal są w prognozach.
1: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 48 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Jak wyprzedaż, to w euro!
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Masz starą pralkę, telewizor, odkurzacz albo lodówkę? Nie trzymaj ich w garażu. Oddaj je do Alumet i zarób. Alumet. Prowadzimy skup zużytego sprzętu AGD. Płacimy gotówką i dbamy o środowisko. Punkty skupu AGD. Nowy Sącz, Grunwaldzka 174 i Kolejowa 1. Oraz Bochnia, Partyzantów 18. Zadzwoń 536 380 380. Szczegóły na www.alumet.biz.pl.
6: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
7: Trwa rekrutacja na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Bezpłatne studia stacjonarne, a także studia niestacjonarne i podyplomowe. 6 wydziałów i ponad 30 ciekawych kierunków na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Sądecka ANS to nowoczesna baza dydaktyczno-naukowa i sportowa, szeroka gama stypendiów oraz możliwość wyjazdów na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Aplikuj na studia już dziś. ans-ns.edu.pl.
8: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
9: Jeszcze nie, a ty?
8: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne lub szkołę branżową.
9: Brzmi fajnie.
8: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
9: Zapisy już ruszyły?
8: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
9: Nowy Sącz, Wąsowiczów 10.
8: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Delikatesy Market Point. Kiełbasa podwawelska Nikpol już za 11,99 za kilogram z kartą Market Point. Arbuz złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Masło ekstra 200 gramów Mońki 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point, między innymi w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
12: I po reklamie.

0: A ten pan to podobno będzie gościł na tym największym ślubie, o którym piszą teraz wszystkie media, czyli ślubie Taylor Swift, który już jutro. Mowa o Edzie Sheeranie, który razem z Martinem Garrixem nagrał kawałek Repeated tuż przed 18 w Radiu SK. Ten pan u was będzie gościł i to jest naprawdę gość, którego chcecie słuchać. Rafał Adamczak i imprezka już teraz w Esce.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizan 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Odkryj wyjątkowe apartamenty w samym centrum Krakowa. Po zwiedzaniu miasta zapewnij sobie komfort i relaks w prywatnym apartamencie z jacuzzi na wyłączność. Wyjątkowa lokalizacja oraz wszystkie udogodnienia znajdziesz właśnie tutaj. Dzwoń i rezerwuj. Telefon 788 888 886. www.apartamenty-krakow.eu. Telefon 788 888 886.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Niecią, jaka ta kabina prysznicowa z Mrówki za 397 zł jest przestronna.
5: A ten grzejnik dekoracyjny za 679 wygląda świetnie.
4: Dobrze, że wymieniłeś też baterię przy wannie na nową.
5: Specjalnie dla mojej Elżuni. W Mrówce tylko 54,99.
6: Zmieni swoją łazienkę w domowe spa. Mrówka Podrzecze 196. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: Noc będzie raczej pogodna, chociaż lokalnie chmur będzie przybywać. Miejscami może też pojawiać się słaby deszcz. Na termometrach od 12 do 15. Jutro rano chmury, miejscami deszcz. Później więcej pogodnego nieba. Jutro od 16 do 24.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: Sponsorem programu jest właściciel kolei gondolowej na Jaworzynę Krynicką.
11: Dokąd nocą tuptajesz? Tego nie wiem, ale dokąd warto, abyście potuptali wy? To wiem jak najbardziej. Mati Fuczyło, cześć, witajcie. To jest SK Summer City, jak zawsze porcja gorących propozycji na lato od Eski. A zaczynamy od tego, co szykuje się w Sławie. Tam będzie można się dobrze schłodzić, bo w pobliżu jest jezioro, a przy jeziorze jest Rapstacja. Festiwal, tak nazywa się ta impreza. Od 8 do 11 lipca czekają was największe koncerty największych polskich raperów. Ale nie tylko polskich, bo wpadnie też chociażby Busta Rhymes prosto z Stanów Zjednoczonych, no ale będzie z Polski chociażby BDOS2115 i wielu innych. Bądźcie, wpadajcie, tym bardziej, że można też pod namiot sobie zajrzeć i bawić się naprawdę nieźle. A do tego dorzucam Audio River, to już od 10 do 12 lipca, piątek, niedziela, Łódź i opcja klubowa.
10: Sponsorem programu jest właściciel kolei gondolowej na Jaworzynę Krynicką z parkiem linowym Kraina Rysia na szczycie. jaworzynakrynicka.pl.
12: Zbliża się 18. Paulina Horwatowska, to jest SK News. Uwaga kierowcy, ogromne korki na S11 pod Poznaniem. Na wysokości Gołusek zderzyły się dwie osobówki. Między węzłami Poznań-Dąbrówka i Poznań-Zachód ruch odbywa się jednym pasem. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Minister energii nie wyklucza przywrócenia programu CPN. Po jego wygaśnięciu na części stacji litr benzyny i diesla podrożał nawet o złotówkę. Rząd zapowiada, że w razie pogorszenia sytuacji będzie reagował.
10: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju.
13: SK Sport News.
12: Wieczorem kolejne mecze mundialu. O 21.00 Hiszpania zagra z Austrią o awans do 1/8 finału. W nocy o 1.00 czasu polskiego Portugalia zmierzy się z Chorwacją. Iga Świątek w trzeciej rundzie Wimbledonu. Polka pokonała Karolinę Pliszkową 6-1, 6-3. W sobotę zagra z Filipinką Aleksandrą Jalą. A jutro o awans do 1/8 finału powalczy Hubert Hurkacz. Z turniejem pożegnał się już Kamil Majchrzak.
10: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. Jaworzyna Krynicka.pl.
14: Imprezka.
15: Imprezka.
14: Imprezka.
16: Imprezka. Minęła godzina 18, minutę temu dokładnie. Mamy lipiec, mamy lato, mamy wakacje. Rafał Adamczak, dzień dobry wieczór. To co, poimprezkujemy sobie, prawda? To męskie granie, hymn tegoroczny, czyli nareszcie. Tak rozpoczynamy naszą czwartkową imprezę w Esce. Ej, żeby nie było. Naszą czwartkową imprezkę w Esce. No.
17: Ja się

End of Beginning, to jest Joe, to jest Eska, to jest imprezka, to są wakacje, to jest lato, będę to podkreślał, bo na ten czas czekaliśmy, no i teraz go mamy i teraz się nim cieszymy. Słuchajcie, dzisiaj będzie tak po prostu, bo jeżeli wy jesteście tam, ja jestem tu, a radio jest po to, żeby było miło i żeby wam towarzyszyło, a może jakieś smutki się do was zakradły, a może nie macie nikogo obok siebie, albo jest wam tak fajnie i tak szczęśliwi jesteście, że chcecie tym szczęściem się z kimś podzielić, a nie bardzo jest z kim, albo wręcz przeciwnie, macie z kim, ale jeszcze kogoś byście do tego grona dorzucili, a może chcecie się na coś pożalić, a może czymś pochwalić, a może tak po prostu o czymś nas wakacyjnie poinformować, no to właśnie od tego dzisiaj jest imprezka w Radiu SK, więc ja czekam na wasze głosówki. Co tam, jak tam, co u was, gdzie jesteście, co robicie, co się wydarzyło, albo czego dzisiaj nie dowieźliście i wam trochę źle z tego powodu. Głosówki na Messengerze wysyłacie, ewentualnie SMS-owo pod 664-402-302. Hitów w tym czasie wakacyjnych brakować nie będzie. Florida i Kesha, Right Round już teraz w SC, w imprezce.

0: Wester w imprezie, Andy Dusty i Harris Zakaria już za nami. 20 po 18 poprosiłem was o takie meldunki, o takie po prostu sytuacje, które się u was dzieją, żebyście dali znać, co tam, w jakiej sytuacji wam towarzyszymy. Jeżeli chcecie pogadać, to właśnie od tego jest ESK i od tego jest nasze takie wieczorne, wspólne spędzanie czasu w wakacje. No i jest, proszę bardzo, głosówka od Karola.
1: Siemano ESK, właśnie spóźniam się na trening gitary i czuję się z tym bardzo źle.
0: No to ja trzymam kciuki za to, żeby jeszcze dobrze stroiła, a spóźnienie będzie wynagrodzone. No i teraz jeszcze Bartek.
2: Dzień dobry, tutaj Bartek z Wrocławia. Zakochany w rowerze, zakochany w swojej żonie. Dostałem dzisiaj propozycję od sklepu rowerowego, żebym przetestował im rower. I jeździłem przez 2 godziny na rowerze za 29 tysięcy. Taka cena wyjściowa roweru. Gravel, pełny karbon. Jestem bardzo szczęśliwy. Na pewno takiego sobie nie kupię, bo jestem, jak tata mi mówi, kupiec gołodupiec. Serdecznie was pozdrawiam. Życzę wam co? Pięknych wakacji, uśmiechu na co dzień. Trzymajcie się, ja się trzymam kierownicy w swoim starym rowerze i jestem mega szczęśliwy dzisiaj. A Radio SK niech gra przepiękne przepoje. Buźka, hej!
0: Bartek, no to takiej energii właśnie ci zazdrościmy i każdemu naszemu słuchaczowi życzymy. Nawet jak klima w waszym samochodzie, może nawet starym, wysiadła, to się trzymajcie, kierownicy, i w samochodach, i na rowerach, gdzie tylko jesteście i gdzie tylko nas, Eski, słuchacie. Bądźcie, krótko mówiąc, jak Bartek. 22 minuty po godzinie 18, za chwileczkę Oskar Cymse w Radiu SK.
3: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
4: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening. Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny. You ready?
5: Tylko w Disney Plus.
6: Every second counts, baby.
5: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
7: Restaurant is flooded.
5: To już ostatnia szansa.
8: I am selling the building.
5: By uratować to miejsce.
9: We have each other and nothing left to lose.
5: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Trwa rekrutacja na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Wybierz uczelnię z 25-letnią tradycją kształcenia, która rozwija potencjał Podhala i kształci specjalistów przyszłości. Oferujemy bezpłatne studia na kierunkach medycznych, ekonomicznych, informatycznych, humanistycznych i wielu innych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Na zgłoszenia czekamy do 17 lipca. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Tradycja, rozwój, przyszłość. Szczegóły na ans-nt.edu.pl.
11: Nauka to sposób zdobywania i organizowania wiedzy.
12: Kolejna definicja do zapamiętania, tak?
13: I gdzie w tym wszystkim jest fan?
12: Nauka i fan w jednym? Tylko w TEB, liceum i technikum.
13: Tak, bo tutaj teoria występuje zawsze w parze z praktyką.
12: A wiedza łączy się zawsze z wyjątkową przygodą.
13: Tutaj rozkręcamy indywidualne pasje i umiejętności.
12: Nauczyciele z doświadczeniem i wyjątkowe kierunki na przyszłość.
13: Szkoła najlepszych wspomnień i znajomości.
12: Nauka i fan. Zawsze razem.
14: TEB, liceum i technikum. Nowy Sącz, ulica Rynek 16.
15: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś grają Hiszpania, Austria, Portugalia, Chorwacja, Szwajcaria, Algieria. Oglądaj Mundial od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
16: Słońce świeci i wietrzyk wieje.
17: Twoja fura wciąż rdze wieje.
16: Będzie ciepło, czas podróży.
17: Dźwięk z podmaski, klęskę wróży.
16: Nie trać nerwów.
17: Ani lata.
16: Oddaj nam swojego grata.
17: Twój samochód już nie może?
16: Autozłom tęgo Boże pomoże.
17: Kasacja samochodów, skup aut wszystkich typów, złomu, metali kolorowych oraz akumulatorów.
16: Transport gratis.
17: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
16: 18-444-9301.
17: www.auto-zlom-tegoboże.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Delikatesy Market Point. Ogórek szklarniowy tylko 99 groszy za kilogram z kartą Market Point. Jaja z wolnego wybiegu 10 sztuk klasa M 6,99 za opakowanie przy zakupie 4 opakowań z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki tylko 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
7: i po reklamie.

0: koledzy z pracy. Właśnie zostałem poczęstowany przez Paulinę i Kubę od nas z zyskowego newsroomu. Dwoma jajkami z niespodzianką. Nie pytajcie dlaczego dwoma. I oczywiście moja łasuchowatość nie pozwoliła mi poczekać na zjedzenie tych jajek jeszcze trochę, tylko musiałem to zrobić tuż przed tym, jak będę do was mówił, więc gdyby były jakieś nieestetyczne, no wiecie, to z góry sorry. No ale jajeczko już skonsumowane. Co było w środku? Zabaweczki, ale więcej wam nie powiem. Słuchajcie, co się działo dzisiaj rano z naszym łyskowym kamperem? Kto nas słuchał o poranku, kto słuchał Jankesa, Kamy i Wiktora, ten doskonale wie. Ewentualnie kto zaglądał na nasze sociale, a podkradli sobie tego kampera na moment, ale spokojnie, spokojnie. I tak potem Ola Kot do ekipy dołączyła i dostarczyli kampera naszej słuchaczce Marcie, czyli kamper trafił tam, gdzie powinien trafić od samego początku. I proszę bardzo, Marta z mężem już w trasie, już mamy od nich pierwszy meldunek.
1: Cześć SK, z tej strony Marta. Oficjalnie ruszyliśmy kamperem w trasę. Zostało nam 310 km do pierwszego punktu. Jedziemy nad jezioro Ostrowite w Borach Tucholskich. Miłego popołudnia.
0: No i jeszcze jeden bardzo ważny meldunek od Marty.
1: Z eskowego kampera pozdrawiamy wszystkich kierowców, którzy nam machają i trąbią na nas na trasie.
0: No taka magia tego oznakowanego kampera naszego eskowego. Słuchajcie, rzeczywiście, jeżeli gdzieś tam Martę z mężem na trasie zobaczycie, kamper się bardzo wyróżnia. Od razu będziecie widzieć, że to ten jedyny, najlepszy eskowy kamper. Trąbcie, machajcie do nich, uśmiechajcie się. Niech te wszystkie miłe oznaki płyną w świat, a kamper może być na kolejny weekend wasz. Potem będą kolejne weekendy przedłużone, też może być wasz, więc działajcie. Czekamy na zgłoszenia w naszej eskowej jabce, a za chwileczkę oni już czekają, żeby dla was zaśpiewać Magiera i Sobel i będzie drobna zabawa.
2: Autopromocja.
3: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
4: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
3: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
8: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
9: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
10: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
13: No ale co, Barbara? Rekin!
12: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
15: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
16: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
17: Ach, to niska cena.
18: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
19: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
17: Sposób na twój dobry dzień?
18: Mamy to w Lewiatanie.
19: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
20: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
21: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
22: A o ile?
21: 35 groszy taniej na litrze.
22: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
21: Tak.
23: A jak lemoniadę?
21: No też.
22: To poprosimy.
21: Ale co?
23: Wszystko!
21: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
24: To będzie ostatnia reklama.
0: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
1: Jeszcze nie, a ty?
0: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne lub szkołę branżową.
1: Brzmi fajnie.
0: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
1: Zapisy już ruszyły?
0: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
1: Nowy Sącz, Wąsowiczów 10.
0: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
6: I po reklamie.

ten dobry wakacyjny beat podrzucamy wam w naszej wakacyjnej imprezce w Radiu SK. Shimza, Archeo, Kasango, Fire, Fire. No właśnie, co tam u was w ten czwartkowy wieczór słychać wakacyjnie albo nie wakacyjnie? Może w pracy utknęliście? Dajcie znać, gdzie jesteście, co porabiacie, z kim, czy jest okej, czy może trochę do bani? Czekam. Czekam na głosówki na Messengerze SK-owym, czekam też pod 664-402-302, a po godzinie 19 zajmiemy się też festiwalowym Love.

0: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Bób 500 gramów, jedynie 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Oraz czereśnie na wagę 12,99 za kilogram. Tak, czereśnie tylko 12,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie. Jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
6: Do Leroy, bo niskie ceny ma! To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Nie! Trzecia deska pękła przy docinaniu!
10: Mieciu, odłóż tę piłę, zanim zrobisz sobie krzywdę. Przecież w Mrówce oferują profesjonalny montaż paneli. Tylko 19,99 za metr kwadratowy dla wybranych 12 modeli.
9: Elżoniu, przekonałaś mnie. Jedziemy zamówić ten montaż.
11: Nie walcz z podłogą sam. Wybierz swoje wymarzone panele w Mrówce, a my zajmiemy się resztą. Mrówka Podrzecze 196. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Delikatesy Market Point. Kiełbasa podwawelska Nikpol już za 11,99 za kilogram z kartą Market Point. Arbuz złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Masło ekstra 200 gramów Mońki 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point, między innymi w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
14: I po reklamie.
15: Muzyką się żyje.
16: Ten ślub jeszcze nie nastąpił, a już został okrzyknięty przez media wydarzeniem roku. Chodzi o ślub Taylor Swift i zawodnika NFL Travisa Kelce. Impreza na 1000 osób ma odbyć się w nowojorskim Madison Square Garden już jutro. Budynek został wynajęty na wyłączność za 3 miliony dolarów, a z użytku na 3 dni mają zostać także wyłączone otaczające go ulice. Na nich staną z kolei dziesiątki ochroniarzy, wspierani nawet przez nowojorską policję. Goście imprezy mieli podpisać klauzulę poufności, więc nie wiadomo, kto na 100% się tam pojawi, ale mówi się o tym, że zaproszenia trafiły m.in. do Seleny Gomez, Eda Sheerana, Gigi Hadid czy Zoe Kravitz. Cała impreza ma kosztować łącznie przynajmniej kilka milionów dolarów, więc młodej parze życzymy, żeby choć część zwróciła się z kopert przekazanych przez gości.
17: Imprezka.
18: Imprezka.
17: Imprezka.
18: Imprezka.
16: Ach, te koperty, co? 19:02. Słuchajcie, za chwileczkę festiwalowe Love u nas w Radiu SK i Tysiak na festiwale dla was. A teraz Kong City, Afilius London, Galaxy, Rafał Adamczak. Dzień dobry.

0: To są w ogóle piękne życzenia. Jak macie pod ręką kogoś, kto dzisiaj coś świętuje, to powiedzcie mu, zdobywaj szczyty i bądź w tym najlepszy. Powiedzcie albo wyśpiewajcie, tak jak zrobiła to Kaśka Sochacka w numerze Szum. To jest imprezka w Radiu SK, u nas hity na czasie 13 po 19.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: A że wakacje to festiwale, to my was też, a właściwie sprzyjamy takim waszym wypadom na festiwale i różne tego typu wydarzenia. Teraz ze mną Klaudia, dzień dobry.
2: Witam.
0: Chciałem zapytać, Klaudia, dlaczego ty nie śpisz, ale to o tej porze bez sensu. Boże, jedyny, skąd mi takie rzeczy do głowy przychodzą?
2: Ja dopiero z miasta wróciłam.
0: A co robiłaś na mieście?
2: Spotkanie moje własne urodzinowe.
0: Ty masz dzisiaj urodziny?
2: Miałam w sobotę, ale dzisiaj było takie spóźnione.
0: A już myślałem, że sobie piąteczkę przybijemy, bo tak się składa, że ja mam dzisiaj. I mówię to nie tylko po to, żebyś powiedziała mi, o, wszystkiego najlepszego, bo ja tobie właśnie powiem wszystkiego najlepszego, Klaudia.
2: Tobie również.
0: Dziękuję pięknie i za chwilę przejdziemy do prezentów, ale jeżeli chodzi o taki twój niezbędnik festiwalowy, to powiedz, jak on wygląda, co ty ze sobą i kogo zabierasz?
2: A na pewno powerbanka. To wiadomo. Jest niezbędna rzecz. Wygodne buty, najlepiej sportowe. No i oczywiście najlepszą koleżankę, która mówi, że wracamy, ale tak naprawdę zostajemy na after.
0: Twoja koleżanka to chyba wędkuje trochę, bo wędkarze tak mają, o, jeszcze jeden rzut, a potem jeszcze 3 godziny na rybach. Ale rzeczywiście są tacy znajomi, którzy mówią, już wracamy, a potem okazuje się, że zostajemy na najlepsze. Słuchaj, bo jeszcze jest sprawa kontrowersyjna. Rzeczywiście bardzo wiele osób pisze w tych tutaj zgłoszeniach do naszej zabawy, że powerbank. Moi drodzy, nie chodzi o to, żeby mieć telefon pod ręką, tylko na przykład, znaczy to tak, no wiadomo, dzisiaj się robi zdjęcia, nagrywa filmiki, ale kiedy na przykład artysta na scenie festiwalowej poprosi o to, żeby podnieść latareczki w telefonie w górę, to właśnie po to musi być energia w telefonie, prawda, Klaudia?
2: No oczywiście.
0: A jaki festiwal ty masz teraz na celowniku? Masz jakiś plan muzyczny, gdzie się wybierasz?
2: Powiem tak, wróciłam ostatnio spod Dawida Podsiadło, a teraz idę na Łódź Festiwal.
0: No i my temu będziemy sprzyjać, bo dostajesz 1000 zł, moja droga, na ten festiwal, na wszystkie inne uciechy z nim związane i jeszcze zestaw elektrolitów od Active Lab Pharma dla ciebie w prezencie.
2: Dziękuję bardzo, na pewno się przyda.
0: Bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że się gdzieś tam pod sceną zobaczymy. Wszystkiego dobrego, dobrej zabawy i fajnej pogody festiwalowej życzę. Do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.

0: No nie mówcie, że ten numer was nie porywa. David Guetta i Alok, Run Run River, Wesse w imprezce 2 lipca w czwartek, 29 minut przed godziną 20. Co tam u was zapytałem i proszę bardzo, głosówka od Weroniki.
1: Mam w mieszkaniu remont pokoju, więc przesiadywałam 3 tygodnie prawie u cioci. A teraz, jutro, wieczorem jadę z nią do Wilna na 5 dni, więc będzie wycieczka.
0: O, to ja się bardzo cieszę, że po tych cierpieniach remontowych przyszły teraz luksusy. Ja wiem, co to znaczy. Mam remont kuchni. Może w przyszłym tygodniu się zakończy, a wycieczki do Wilna na horyzoncie nie widać. Teraz Ewelina u nas.
2: Hej Eska, co ja wam mogę powiedzieć? Ja obecnie przebywam na L4 ze względu na rozwalonego paluszka. Mam parę szwów i wytrzymałam w domu 3 dni, aczkolwiek wziąłem się za ogród, za sprzątanie grilla, czyszczenie. Trzecią godzinę czy czwartą cały czas koszę, także jest okej. Okay. Pozdrawiam was wszystkich, życzę miłego wieczoru.
0: No, ja mam nadzieję, że ci z ZUS-u tego nie słyszeli.
3: Autopromocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera. Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend. Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie. Zgłoszenia już teraz na sk.pl. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move. Autopromocja.
4: Reklama.

0: sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: No hej, będą drzwi otwarte w tej szkole, gdzie chodzi syn koleżanki twojej mamy.
2: No to fajnie, tato, ale już wybrałem swoją szkołę.
1: A jaką to szkołę wybrałeś?
2: A taką, gdzie stawia się na praktykę i zdobywanie doświadczenia.
1: No tak, konkretne podejście.
3: To dobra opcja. A co z maturą?
2: Mamo, w szkołach TEB mają nauczycieli, którzy przygotowują do niej na najwyższym poziomie.
3: To przecież ta szkoła, o której myślałam.
1: W tym temacie jesteśmy zgodni.
4: Wybierz szkołę najlepszych wspomnień. TEB Liceum i Technikum. Nowy Sącz, ulica Rynek 16.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.

0: od sklepu. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Chorzowie wystąpi gwiazda K-pop, ATEEZ. Przeżyj to spektakularne show. Twórz z nami polską scenę K-popu. Dołącz do strefy wystawców, zaprezentuj swoją markę i dotrzyj do tysięcy zaangażowanych fanów. Szczegóły na kpopexpo.pl/miasteczko. Sprzedaż biletów już trwa na topilet.pl. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
3: I po reklamie.

Tak, tam czwartkowy wieczór. Jest okej? Jakoś się poukładaliście z tą sytuacją i z tym czasem i rzeczywiście możecie powiedzieć, że wakacje są fajne, lato jest fajne, mimo że być może słowo wakacje was jakoś tak za bardzo nie dotyczy, bo wyrośliście? Ale Farben, René Miller i Body Talk już za nami. To jest imprezka w Radiu SK. Hity na czasie wam gramy. Za chwileczkę będzie Just Keep Watching, czyli Tate McRae. W kolejce też Katy Perry. Ale właśnie, wakacje wakacjami. Tymczasem jeszcze jeden taki moment emocjonujący. No dobra, nazywajmy sprawę po imieniu. Moment stresujący przed tegorocznymi maturzystami, czyli wyniki tegorocznych matur. Kiedy to będzie? Kiedy to będzie? Bo może już ktoś się rozleniwił, zapomniał? Otóż, moi drodzy, najbliższa środa, 8 lipca. Wtedy Centralna Komisja Egzaminacyjna poda owe wyniki, a absolwenci będą mieć do nich dostęp dokładnie od godziny 8.30. Nie ukrywam, że ta sprawa mocno mnie dotyczy. Nie dlatego, że jestem tegorocznym maturzystą, oczywiście, że nie, ale to będzie emocjonujący środowy poranek. Pamiętajcie, wyniki matur 8 lipca od 8.30 będzie do nich dostęp.

Nasza dobra wspólna znajoma Katy Perry, Watched Burn. To jest nówka na naszej playliście w Radiu SK wśród hitów na czasie. 7 minut do godziny 20, jako że wakacje to czas dobrych imprez i festiwali. No to moi drodzy, już za chwileczkę połączymy się z Hanczakiem, który jako nasz człowiek na openerze, ale będziemy też mieć dla was kilka propozycji dobrych imprezowych na najbliższy czas, więc nasłuchujcie uważnie.

0: to promocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Jeśli kojarzycie tego Axwella z Indrozo, kojarzycie.
3: To dobre newsy są takie, że Bon znów śpiewa u Axwella.
2: Whatever turns you on.
1: Czeka na głosy na SK.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
3: Zapraszam, Michał Sobkowski.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Chorzowie wystąpi gwiazda K-pop, ATEEZ. Przeżyj to spektakularne show. Twórz z nami polską scenę K-popu. Dołącz do strefy wystawców, zaprezentuj swoją markę i dotrzyj do tysięcy zaangażowanych fanów. Szczegóły na kpopexpo.pl/miasteczko. Sprzedaż biletów już trwa na topilet.pl. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia, Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
2: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
3: Hurtowy i detaliczny skup złomu oraz metali kolorowych Alumet. Płacimy gotówką lub natychmiastowym przelewem. Przy dużych ilościach transport gratis. Skupujemy katalizatory, akumulatory, węgliki spiekane, cenę, stopy łożyskowe, makulaturę, srebro, złoto i wiele innych. Alumet. Jesteśmy na terenie całego województwa. Sprawdź nasze lokalizacje na alumet.biz.pl. Siedziba Nowy Sącz, Grunwaldzka 174. Zadzwoń 536 380 380.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Mamo, będzie spalony?
6: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
7: Polska mistrzem grilla. Do środy kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel basenów termalnych Termabania.
10: Witajcie, Michał Rejduch. Lubicie biegać po górach? No to mam dla Was świetną wiadomość. Przed nami kolejny bieg górski. Trwają zapisy do zawodów Tatra Sky Marathon. Biegi zaplanowano 24 i 25 lipca. Na biegaczy czekają trasy na dystansie od 5 do 120 km. Poza tym w planie są też wycieczki po Tatrach z przewodnikami, a zapisać możecie się już teraz na tatraskymarathon.pl. Radio SK patronuje. A w niedzielę warto odwiedzić Sądecki Park Etnograficzny. Tam czeka wielki piknik, który przeniesie nas wiele lat wstecz. Będą m.in. warsztaty wyrobu drewnianych zabawek czy ozdób z bibuły. Chętni będą mogli zwiedzić skansen czy posłuchać koncertu zespołu Jakubowianie. Impreza potrwa od godziny 10 do 18. Pamiętajcie, to w najbliższą niedzielę.
9: Sponsorem programu jest właściciel Termy Bania w Białce Tatrzańskiej z letnią strefą wodnych atrakcji. Termabania.pl.
11: Muzyką się żyje.
12: Zbliżamy się do godziny 20. Wiadomo, że jeżeli chodzi o mapę festiwalowych wydarzeń, to teraz na celowniku Openera tam nasz człowiek Michał Hanczak. Zatem halo Opener, halo Hany, czy jesteś?
13: Halo? Jestem i nam się całkiem nieźle, chociaż coś zaczęło kropić. Wczoraj pogoda dała radę, zobaczymy jak będzie dzisiaj. Dostaliśmy alerty RCB, które mówią o silnym wietrze, burzach, deszczu, ale w nocy i jutro, więc może jeszcze ta pogoda dzisiaj nie da nam się za mocno we znaki, ale nie o pogodzie. Skupmy się na tym, co najfajniejsze na Openerze, czyli na muzyce. Ja na chwilę wyrwałem się teraz z koncertu Halsey, która na głównej scenie, ale przed nami dzisiaj naprawdę creme de la creme, jeśli chodzi o muzykę. Ja i wiele osób czekamy na Calvina Harrisa, który jest headlinerem tego drugiego dnia openera. Zobaczymy, co nam zagra. Czy to będzie set złożony z jego hitów, a ma ich przecież mnóstwo, czy może po prostu będzie to niezła impreza przy różnych hitach bardzo tanecznych. No, tego się dowiemy, ale dopiero przed pierwszą w nocy, kiedy Calvin Harris wyjdzie na główną scenę. Ale no, festiwale tego typu mają to do siebie, że tu muzycznie naprawdę jest wszystko. Dla przykładu, dzisiaj jeszcze na głównej scenie Nick Cave i The Bad Seeds i sporo osób też na tych artystów się wybiera. Natomiast jeszcze wcześniej, już za kilkanaście minut, główną sceną openera rządzić będzie Chopin. Tak, tak, będzie tutaj grany Chopin. To chyba jest pokłosie wielkiej popularności konkursu chopinowskiego i przyznam szczerze, że na Chopina na openerze też się wybieram.
12: Dziękujemy pięknie, to Michał Hanczak prosto z openera. Wiadomo, że imprezowo niektórzy do Chopina podchodzą też w zupełnie inny sposób. Ale słuchajcie, jeżeli nie opener, to może inne imprezy, może bliżej was. Was, Kizo, Trips, Zalia czy Kuba i Kuba. A to jest akurat część artystów, którzy w ten weekend pojawią się w Zagłębiu podczas kolejnej edycji Fan Festiwalu. To dokładnie w Sosnowcu. To 3 dni imprezy z różnymi brzmieniami. Od rocka przez polskie klasyki, aż po hity znane z ESK. Start codziennie o 18:00 w Sosnowieckiej Arenie. Na miejscu czeka też ekipa Radia ESK, a koncerty poprowadzi Kasia Węsierska. Z kolei fanów rapowych brzmień czeka Rapstacja w Sławie. Ta impreza startuje w przyszłym tygodniu i zapewni wam kilka dni koncertów najlepszych raperów w tym kraju. Na scenie m.in. Mata, a na miejscu będzie czekał też nasz eskowy autobus z DJ-em. Także Mati fuczyło będzie. A w weekend u nas w Esce będą rozgarnięcia karnety na Rapstację właśnie.
8: Impreska.
14: Impreska.
8: Preska.
14: Impreska.
8: Eska.
12: A teraz do zgarnięcia jest imprezka w Radiu SK. W każdym tego słowa znaczeniu zgarniajcie imprezkę jak tylko chcecie i odpoczywajcie z nami. Róbcie co chcecie, bo od tego są w końcu wakacje, prawda? Ja nazywam się Rafał Adamczak, dzień dobry wieczór, a oni to Fukaj i Vito Bambino. Zabiorę cię tam, wesce już teraz.

Duet, który zachwyca i utwór, który zachwyca. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. A pamiętacie dzień premiery tego kawałka? Jak Dawid Kwiatkowski i Margaret nas odwiedzili? Jeszcze wspomnienia tych odwiedzin macie w naszych socialach, chociażby do zobaczenia. Słuchajcie, są wyniki najnowszych badań dotyczących kieszonkowego, jakie rodzice przekazują pociechom, i okazuje się, że jeżeli chodzi o Polskę, jesteśmy w czołówce. Najczęściej przekazywaną kwotą kieszonkowego dla dzieci jest ponad 300 zł miesięcznie i jest to jedna z najwyższych kwot w Europie. Wysokość kieszonkowego zależy głównie od wieku dziecka, ale uwaga, co ciekawe, z tych badań wynika, że w mniejszych miastach dzieci mogą liczyć na najwyższe kieszonkowe. A taka zależność, 300 miesięcznie, to chyba jest niezła kwota. Ja pamiętam, że... A dobra, może już nie poruszajmy tego tematu, a może to jest tak, że to trochę sumienie rusza rodziców i to jest takie powolne, ratalne oddawanie tego, co tam z tej komunii zaginęło?

0: Niezły basik, co? To Mikolas and Trips, Hard to be Humble. Tak wam gramy w SC, w imprezę, hity na czasie. A przypominam, że wakacje i lato. To tak, gdyby się komuś zapomniało. 27 minut pozostało do godziny 21. Wakacje, lato to festiwale, festiwale, jeszcze raz festiwale. Już w najbliższy weekend będziemy mieć dla was karnety na festiwal Rapstacja. To w Sławie. Potem będziemy tam razem z wami na samym festiwalu, ale to jeszcze nie koniec, bo na pewno będziemy w tym sezonie wysyłać was, drodzy nasi najlepsi słuchacze, na węgierski festiwal Siget. Będziemy też na Łódź Summer Festival. No nie mówiłem, że na bogato. Kto z Eską trzyma? A właśnie, kto z Eską trzyma? A to może wy dokończycie takie powiedzonko nowe, które właśnie się teraz zrodziło w mojej głowie, a właściwie zrodził się jego początek. Kto z Eską trzyma? No, dokończcie to. Dokończcie, śmiało. Czekam na głosówki na Messengerze. Czekam też na SMS-y pod 664 402 302. Kto z Eską trzyma? No i co dalej? Sombr, Back to Friends będzie muzycznie już za chwilę w naszej imprezie. On właśnie też będzie na Siget Festiwalu. Tam, gdzie i wy, dzięki nam i z nami będziecie.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Trwa rekrutacja na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Bezpłatne studia stacjonarne, a także studia niestacjonarne i podyplomowe. 6 wydziałów i ponad 30 ciekawych kierunków na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Sądecka ANS to nowoczesna baza dydaktyczno-naukowa i sportowa, szeroka gama stypendiów oraz możliwość wyjazdów na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Aplikuj na studia już dziś. ans-ns.edu.pl.
3: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
4: Jeszcze nie, a ty?
3: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne lub szkołę branżową.
4: Brzmi fajnie.
3: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
4: Zapisy już ruszyły?
3: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
4: Nowy Sącz, Wąsowiczów 10.
3: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uff, ale gorąco.
8: Zuziu, gorąco to dopiero będzie. W letniej strefie rozrywki na Gubałówce i Butorowym Wierchu. Przez całe lato czekają na nas plaża z bajecznymi widokami na panoramę Tatr oraz cykl eventów dla całych rodzin. Będą aktywności sportowe, gry rodzinne, płucenie oscypka oraz tańce i zabawy z góralskim animatorem. Więcej na pkl.pl.
9: No to jedziemy kolejem na Gubałówkę.
5: I po reklamie.

0: Umbrella, Ella, Ella, co tam było, jak i tak w ogóle?
1: To suchar jest w ogóle.
0: Rihanna, Jay-Z, już za nami, to jest SK, to są hity na czasie w imprezce, 14 minut zostało do godziny 21. Tak jakoś mimochodem wyszło, kto z SK trzyma, wykończycie i widzę, że wam się to spodobało.
2: Siema, siema, kto z SK trzyma, tego się szczęście i ma. Pozdrawiam.
0: No, pozdrawiamy, to była Agnieszka, jeszcze propozycja od Mariusza.
3: Kto z SK trzyma, ten biedy nie ma.
0: Tak mówią. No i jeszcze teraz ze swoją propozycją wjeżdża Daniel.
4: Kto z SK trzyma, ten gifty od niej otrzyma.
0: O, i to jest prawda. Daniel, otwieraj drzwi listonoszowi, bo on już do ciebie frunie z prezentami od nas, od Eski. Tam na pewno będzie butelka Eskowa, torba Eskowa, coś, co się na wakacje przyda. A to już Alan Walker i Faded w imprezce.

Dawid Podsiadło na błysk w Radiu SK. To jest imprezka. Za 4 minuty będzie godzina 21. Jeszcze dużo tego czwartku przed nami. Jeszcze coś fajnego zdarzyć się może.

0: Reklama.
1: Nauka to sposób zdobywania i organizowania wiedzy.
2: Kolejna definicja do zapamiętania, tak?
3: I gdzie w tym wszystkim jest fan?
2: Nauka i fan w jednym? Tylko w TEB, liceum i technikum.
3: Tak, bo tutaj teoria występuje zawsze w parze z praktyką.
2: A wiedza łączy się zawsze z wyjątkową przygodą.
3: Tutaj rozkręcamy indywidualne pasje i umiejętności.
2: Nauczyciele z doświadczeniem i wyjątkowe kierunki na przyszłość.
3: Szkoła najlepszych wspomnień i znajomości.
2: Nauka i fan. Zawsze razem.
4: TEB, liceum i technikum. Nowy Sącz, ulica Rynek 16.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś grają Hiszpania-Austria, Portugalia-Chorwacja, Szwajcaria-Algieria. Oglądaj Mundial od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel kolei gondolowej na Jaworzynę Krynicką.
10: Michał Rejbuch, witajcie. Filmowe poranki czekają na młodych mieszkańców Bochni. W te wakacje zaplanowano kilka spotkań i ciekawe animacje dla najmłodszych. Najbliższe spotkanie już w poniedziałek. O godzinie 11 zobaczycie Minionki i Straszydła. Kolejne spotkania zaplanowano na następne wakacyjne dni, a program znajdziecie na mdkbochnia.pl. Jeżeli spędzacie wakacje w Nowym Sączu, no to pamiętajcie, że możecie wziąć udział w ciekawych warsztatach, które organizują miejskie jednostki, na przykład Pałac Młodzieży czy Świetlice Środowiskowe. Zapisać możecie się bezpośrednio u organizatorów. Zaczynaliśmy filmowo, no to filmowo też kończymy. Kino Helios z Nowego Sącza w tym tygodniu pokazuje premierowo film Fantazy Supergirl, a od jutra przedpremierowo zobaczycie komediodramat Zaproszenie. Mamy bilety, czekam na Wasze zgłoszenia pod adresem malopolska@sk.pl.
9: Sponsorem programu jest właściciel kolei gondolowej na Jaworzynę Krynicką z parkiem linowym Kraina Rysia na szczycie. Jaworzynakrynicka.pl.
11: Impreska.
12: Jak potrzebujecie teraz energii, bo może jesteście na treningu jakimś takim wieczornym, albo nie wiem, śmigacie gdzieś na rowerze, na hulajnodze, albo samochodem nawet, i tutaj też fajnie byłoby coś dobrego usłyszeć, no to bardzo proszę, róbcie głośniej, bo na pewno Teddy Swims z numerem Mr. Know It All nie zawiedzie. Tak rozpoczynamy tę godzinę imprezki. Minęła 21. Rafał Adamczak, witajcie.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w

0: A wy potraficie takim głosem jak Kuban Mrozu Faust? Właściwie takimi głosami jak oni? Zanim spadnie deszcz?
1: Zanim spadnie deszcz?
0: Nie, no wiadomo, że...
2: Zanim spadnie deszcz!
0: W życiu bym tak nie potrafił. 13 po 21.
3: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz sięgamy po numer i to jest nowość. Premiera była dokładnie 26 czerwca. Nowość, która ma szansę być takim letniaczkiem kojarzonym z tegorocznym latem, tegorocznymi wakacjami. Ciekawostką jest, że historia tego utworu, a jest to Whatever Turns You On, za którym stoją Axwell & Bon, jest wyjątkowo długa, bo fani czekali na ten kawałek od lat. Różne wersje i fragmenty pojawiały się już wcześniej w setach Axwella i krążyły w formie nieoficjalnych demówek. Według fanowskich ustaleń piosenka wywodzi się jeszcze z sesji twórczych sprzed kilku lat, związanych właśnie z Axwellem, Sebastianem Ingrosso i duetem Vargas & Leigola. Ostateczna wersja została dopracowana i oficjalnie wydana dopiero teraz. No i jak brzmi? Przekonacie się już teraz, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Axwell & Bon, Whatever Turns You On.

0: To już Eli Moving to the Sun, wesce w imprezce wakacyjnej. Imprezce oczywiście 29 po 21. Jeżeli lubicie takie granie, to ono jest na wyciągnięcie waszego ucha w naszej apce SK-owej cały czas pod hasłem SK Live Remix. A jeżeli chcecie tutaj tradycyjnie w Radiu SK dostać właśnie takie rytmy, takie tempo i takie brzmienia, no to zapraszam w każdy piątek. Startujemy dokładnie o godzinie 20. Jeżeli chodzi o plan na najbliższy piątek, to do 23. Estate of Trance Armina Van Burena. Wcześniej dobrze zremiksowane i podane wam oczywiście odpowiednio hity na czasie. O 23, jak mówiłem, Armin Van Buren i Estate of Trance. Później będzie James Hype, później Meduza. Natomiast w wakacje jeszcze SK Life Remix mamy dla was w nocy z soboty na niedzielę i startujemy dokładnie o północy. Będzie Kygo, będzie Steve Aoki. Krótko mówiąc, będzie dobrze. Jak mawiała klasyczka w pewnym filmiku internetowym, prawda? No dobrze, Miles Smith i Stargazing to jest moja propozycja dla was, taka, która wybrzmi za moment w Radiu SK. Pasuje?
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka. I po reklamie.

18 minut zostało do 22. To jest imprezka w Radiu SK. Wakacyjny, czwartkowy, lipcowy wieczór. Eminem, The Real Slim Shady, czyli klasyk nad klasyki, jeżeli chodzi o ten gatunek, już za nami. Co tam na mundialu zapytać? Przecież sami wiecie, że zbliża się już powoli, powoli wielkimi krokami do tej najważniejszej fazy, że finał 19 lipca, wtedy poznamy kolejnego mistrza świata, ale moi drodzy, to co się wydarzy w sobotę na PGE Narodowym w Warszawie, to będą emocje na miarę naszego mniejszego eskowego mundialu. SK Karniaki Cup, ekipę, czyli naszą jedenastkę eskową, już skompletowaliśmy. No i ktoś z tej jedenastki na pewno w naszym challenge'u specjalnym w sobotę właśnie wywalczy 10 tysięcy złotych. To się stanie na pewno. Mało tego, będziemy tam po prostu świetnie się bawić razem ze Sławkiem Peszko, który będzie z nami, który na pewno spowoduje, że cały ten event, całe to wydarzenie będzie no bardziej uśmiechnięte zdecydowanie. Słuchajcie, nawet jeżeli wam się nie udało zakwalifikować do eskowej jedenastki, nawet jeżeli nie będziecie z nami osobiście na Narodowym w sobotę w Warszawie, to koniecznie śledźcie nasze social media. Na pewno będziemy to tam relacjonować, na pewno będziecie na bieżąco informowani, co się dzieje, i na pewno poczujecie ten klimat doskonale. A teraz już The First Time, Damiano Dawid, później będzie Ariana Grande i Z w Radiu SK. Za 17:22.

Pewnie, że gramy łatwo ganki, Majko, czyli moja gadowska i Fundacja Cancer Fighters. Wszystkie marzenia za nami w Esce, w imprezce. Za 4,5 minuty będzie godzina 22, zatem Rafał Adamczak. Ja już dziękuję za nasze dzisiejsze imprezkowe harce.

0: SK. Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel basenów termalnych Termabania.
5: Witajcie, dobry wieczór, Michał Rejduch z tej strony. Oho Festiwal zbliża się wielkimi krokami. To coroczna wakacyjna impreza w Ochotnicy Dolnej. W tym roku odbędzie się ona 19 lipca. Wystąpią Bloom Day, Gabriela Salem, a gwiazdą wieczoru będzie Cortez. Dobra zabawa jest gwarantowana. A jeżeli lubicie biegać, to możecie już trenować przed biegiem Majora Basy, który 9 sierpnia odbędzie się w Bochni. Na zawodników czeka trasa o długości 10 km. Uczestnicy pokonają dwie pętle prowadzące ulicami Chodenicką i Karosek. Do zawodów można zapisywać się na dostartu.pl. To jeszcze propozycja na ten weekend. W piątek w Piwnicznej rusza festiwal Bushcraftu. To coś dla fanów nocowania w lesie, wędrówek po górach czy spędzania czasu przy ognisku ze znajomymi. Impreza odbędzie się na polanie przy Parku Węgielnik. Szczegóły znajdziecie na Facebooku na profilu Festiwal Bushcraftu.
4: Sponsorem programu jest właściciel Termybania w Białce Tatrzańskiej z letnią strefą wodnych atrakcji. Termabania.pl.

0: ekipę i ruszaj gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
1: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
0: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
2: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
4: Autopromocja.

0: Thank you, DJ.
1: Eska, Małopolska.
2: Czy ona z nim spała? Czy było bara-bara? Wielce ciekawi mnie.
1: Post.
2: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.
2: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
1: Post.
2: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
1: Post.